0: Nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz, miłość.

nieświadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

z nami koniec, Marlowe, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w burbonie zadrżały cichutko.

nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę,

nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć.

tylko gest, tylko słowo, to spojrzenie, tylko mowa, tylko gest, tylko słowo, to spojrzenie.

ludu, dzisiaj na rany, bo przegi o nasza idea i nasze potrzeby. Chcemy pieniędzy.

coś, moje kochanie. Zaczął się sezon na przemijanie. Paru chłopaków już wyruszyło, podróż nieznaną było, nie było.

Przywiozła mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało, tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupię sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Żyda, skoczę życia odchłań. Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały. Śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dzielnica Cape Flats, Kapsztad RPA. Najniebezpieczniejsza dzielnica na świecie. Cape Flats to rozległy, nisko położony, płaski obszar położony na południowy wschód od centralnej dzielnicy biznesowej Kapsztadu. Cape Flats przeszło dramatyczne zmiany w ciągu ostatniego półwiecza. W 1950 roku teren ten był praktycznie niezamieszkały, jednak w ciągu kilkudziesięciu lat powstała tam dzielnica uważana za najniebezpieczniejszą na świecie. Prawie wszystkie społeczności tego regionu pozostają w takim czy innym stopniu dotknięte ubóstwem. Poważne problemy społeczne obejmują wysoką stopę bezrobocia i wysoki poziom działalności gangów. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku doszło do poważnego konfliktu zbrojnego między różnymi gangami i stan taki utrzymuje się do dzisiaj. Na terenie dzielnicy nieustannie różne grupy przestępcze walczą o dominację. Mimo bliskiego położenia niedaleko dużej i stosunkowo bogatej aglomeracji Kapsztadu, dzielnica ta nieustannie zmaga się ze zorganizowaną przestępczością, która bezpośrednio wpływa na życie mieszkańców.

Proszę na mnie nie patrzeć. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę. Pomyliłem się. To miasto jest wszędzie. To miasto nigdy nie będzie moje. Pomyliłem się.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W sercu Rosji Wschodniej na wyspie Sachalin znajduje się niezwykły wulkan błotny o nazwie Pugaczewski. Co sprawia, że ten konkretny wulkan jest tak wyjątkowy? Kiedy spojrzysz na niego z góry, zaskoczy cię jego niesamowite podobieństwo do gigantycznego ludzkiego oka. Zdjęcia wykonane przez fotografa Michaija Michailowa ukazują centrum wulkanu jako źrenicę otoczoną błotnistą brązową tęczówką. Ten rzadki i fascynujący widok został uwieczniony podczas jednej z erupcji, kiedy to błoto wyrzucone z wulkanu rozprzestrzeniło się równomiernie, tworząc wzór przypominający ludzkie oko. Wulkany błotne, choć mniej znane niż ich lawowe odpowiedniki, są równie fascynujące. Są one wynikiem działania gazów i cieczy wydobywających się z wnętrza Ziemi. W przypadku tego wulkanu, po gwałtownym wzroście ciśnienia, błoto jest wydobywane przez pęknięcia w strukturze, tworząc niezwykłe wzory na powierzchni. Fotograf, mówiąc o swoim doświadczeniu, stwierdził: "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Istnieje wiele wulkanów błotnych na świecie, ale ten wygląda dokładnie jak oko, zwłaszcza z perspektywy helikoptera."

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ponte Vecchio, Włochy. To najstarszy z florenckich mostów na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. Na moście możemy zobaczyć normalną zabudowę, co jest rzadkością, jeżeli chodzi o tego rodzaju budowle. Po obu stronach mostu już w XIV wieku zbudowano niewielkie budynki nad dwiema skrajnymi arkadami. Na moście zawsze gościły sklepy i kupcy, którzy wystawiali swoje towary na stołach przed lokalami po uzyskaniu zgody burmistrza.

niebiesko-ziemy złociste, w kryształowej koczystej stoją na fortepianie, a fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kiedy jesteś malutkim państewkiem otoczonym przez ludzi, którzy nie chcą, abyś istniał, nie pozostaje ci nic innego, jak bycie twardym jak kamień. Izrael stoczył 8 wojen w ciągu zaledwie 69-letniej historii i nigdy żadnej nie przegrał. Oddziały wojskowe kraju liczą zaledwie 176 tysięcy ludzi, ale państwo radzi sobie inaczej. W 1949 wprowadziło obowiązkową służbę. Kobiety odbywają jej minimum 24 miesiące, a mężczyźni 36. To znaczy, że znaczna część izraelskiej populacji jest przygotowana i oswojona z widmem wojny, a kraj w potrzebie mógłby powołać kolejne 1,5 miliona żołnierzy pozostających w rezerwie. Izrael wypracował również najskuteczniejszy na świecie system obrony rakietowej – żelazną kopułę. Nie jest to prawdziwa kopuła pokrywająca Izrael jak w Simpsonach. Powietrzne siły obronne kraju stosują najbardziej szaloną metodę ochrony, strzelając do rakiet wroga swoimi własnymi rakietami. Ta cwana strategia powoduje, że 90% wrogich rakiet jest zestrzeliwanych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu Księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Berbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu. Normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

tajemnicze własnego się boję.

łapię się na każdej gafie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie, czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Nowości płytowe przed nami. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, która ukazała się 22 maja, czyli parę dni temu. Eka Vandal, tak nazywa się ta artystka, albo zespół. A to wszystko nazywa się Looking for People to Unfollow, przepraszam. Swoim debiutanckim albumem o nazwie Eka Vandal z roku 2017 Eka Vandal ugruntowała swoją pozycję jako łamiąca granice gatunków siła, z którą trzeba się liczyć. Urodzona w Sri Lance, wychowywana w RPA, mieszkająca obecnie w Melbourne, artystka nie przejmowała się wpasowywaniem się w z góry przyjęte schematy, lecz oddała się dreszczykowi emocji, jakim jest podróżowanie od jednego brzmienia do drugiego, doskonaląc eklektyczne, różnorodne brzmienie. Po wydaniu albumu Vandal zaczęła izolować się od świata zewnętrznego, ostatecznie odcinając się od niego na 4 lata. Wraz z producentem i współpracownikiem Richiem Buxtonem w jego pokoju z dzieciństwa, przerobionym na studio, zasiała ziarno idei płytą Looking for People to Unfollow. Tak imersyjny proces nie dziwi, biorąc pod uwagę zamknięty świat, który oddaje muzyka Vandal. Świat głęboko osobisty, jednocześnie powiązany z szerszymi, uniwersalnymi komentarzami na temat polityki, tożsamości i nie tylko. Odnajduję siłę w byciu głośną i hałaśliwą, zwłaszcza jako kobieta w tym globalnym momencie, która dorastała w kulturze, która mówiła mi, że nie mogę być taka, powiedziała Vandal w oświadczeniu zapowiadającym jej drugi album. Looking for People to Unfollow to album, na którym pewny siebie głos Vandal wznosi się na rozległy 17-utworowy album, który oscyluje między porywającymi punkowymi melodiami a łagodniejszymi medytacjami.

Album można podzielić na pół. Pierwszy utwór zaczyna się od natychmiastowości w Eyes Shut. Gitary i perkusja brzmią jak stare reklamy MTV, a Vandal porusza tematy uprzywilejowanych i bogatych. Grają Boga i mówią, że nic się nie dzieje. Ostrzega. Sorry Crush, główny singiel albumu, niesie tę samą energię dudniąca perkusja. Przypomina mi War, Idols. Rozświetl mój strach neonami, nakazuje Vandal. Muszę, żeby moje imię pojawiło się w światłach. To sugestywne ukazanie stanu pośredniego między chaosem a kontrolą, będące punktem kulminacyjnym albumu. Korzenie Vandal w kulturze skaterów umacniają się wraz z rozwojem albumu. Od wiralowego hitu Cruising to Self City, który oddaje hołd skaterom poprzez brzmienie i oprawę wizualną, po wyraźne nawiązania do pop-punku z Bleed But Never Die. Każdy utwór brzmi jak idealna melodia, przy której można się ślizgać. Niewątpliwie muzyczne korzenie Vandal tkwią w jazzie. Jej słuch na takie melodie i umiejętność znajdowania odpowiedniego rytmu w wybranym utworze są ewidentne. Następnie mniej więcej w połowie utworu OK Not To Be OK przechodzimy do drugiej połowy albumu z utworem opartym na syntezatorach, krótkim, ale słodkim, z wołaniem o połączenie pośród poczucia zagubienia. Krzyczę cześć, aby znaleźć moje echo, ponieważ wciąż go nie ma, aby czuć. Zanurzenie w trip-hopie w Then There's One wyróżnia się na albumie, mimo że trwa nieco ponad minutę. Piosenka z pewnością utkwi w głowie, co jest na szczęście szczęśliwe i pragniemy, aby było jeszcze dłuższe. Bleach wkracza w drugą połowę z idealnym połączeniem wachlarza dźwięków Vandal. Hip-hop spotyka się z punkiem i popem. Taneczne rytmy kontynuowane są w Do It Anyway, żartobliwie optymistycznym utworze o porzuceniu wszelkiej ostrożności na dobre i na złe. Album zamykają dwa hymny o zabarwieniu politycznym. Ghosts porusza kwestię historycznego wybielania, odrzucania pustych obietnic i w zamian odzyskiwania władzy. Zburzymy kamienne posągi, deklaruje Vandal. Żyjemy faktami, że brąz i czerń to złoto. Jeśli ci u władzy nie będą słuchać, jak twierdzą, Vandal dopilnuje, aby została usłyszana. Ostatnim utworem jest Came Here for the Loot, demontaż sił opresyjnych i fałszywych idoli. Vandal rzuca wyzwanie chciwości teoriom spiskowym i innym tematom. Album kończy się powolnym, melodyjnym odprężeniem, a ostatnie słowa Vandal brzmią: nie będę czekać. Zawsze nieprzewidywalna i bezczelna Looking for People to Unfollow to utwór, w którym Vandal wynosi swój eklektyzm na nowy poziom z liryczną narracją, która jest świadoma politycznie i społecznie, a jednocześnie czerpie radość z kontrastujących melodii. Moja ocena 8 na 10. W porywach do 9, bo to naprawdę bardzo dobra płyta. Oto 17 utworów, które przed nami są, ale nie bójcie się, to trwa tylko 40 parę minut. Airplane Mode, Eyes Shut, Sorry Crash, Vertical Words, Bleed Bar Never Die, Cruising to Self City, Molly, OK Not To Be OK, Levitate Part 1 and 2, Looking for People to Unfollow, Then There Is One, Bleach, Did a Little More to Forget, Do It Anyway, Dance in Depth, Ghosts i na koniec Came Here for the Loot. Eka Vandal, rok 2026. Looking for People to Unfollow. Proszę słuchać głośno. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska. Holandia oferowała kolonialistom perspektywy ogromnego zysku oraz możliwość otrzymania ziemi wraz z niewolnikami, najczęściej przywiezionymi z Afryki. Uprawiano tam głównie trzcinę cukrową, bawełnę czy kawę. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1975 roku. Pomimo tego, że Surinam liczy obecnie tylko 600 tysięcy mieszkańców, to wydał na świat wielu znanych piłkarzy. Wśród nich można by wymienić Clarence'a Seedorfa, Patricka Kluiverta czy Edgara Davidsa. Głównie grali w holenderskich drużynach. W zeszłym miesiącu w kraju wybuchły antyrządowe protesty. W trakcie szturmu na parlament aresztowano 50 uczestników zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wzrost ilości danych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy, gry czy muzykę mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odpalić Spotify, by posłuchać ulubionego albumu. Ale czy on zawsze tam będzie? Niestety nie jest to takie pewne. Już częste są sytuacje, w których gry znikają ze sklepów Apple czy Androida. Wydawcom nie opłaca się po prostu dalsze wspieranie tytułów i przygotowywanie kolejnych aktualizacji lub utrzymywanie serwerów. Dlatego jeśli na emeryturze będziecie chcieli odpalić swoje stare PlayStation 4, najprawdopodobniej będziecie zmuszeni do grania bez żadnych update'ów, zakładając oczywiście, że gry będziecie mieli na płytach. Każdego roku wzrasta tempo generowania danych. Václav Smil przywołuje badanie z firmy Domo, z którego wynika, że w 2018 roku użytkownicy internetu w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu każdej minuty pobierali strumieniowo 97 tysięcy godzin filmów i seriali z platformy Netflix. Odtwarzali niemal 4,5 miliona nagrań wideo udostępnionych przez serwis YouTube. Ponad 18 milionów razy sprawdzali prognozę pogody na stronie Weather Channel, a także ściągali ponad 3 biliardy bajtów innych danych internetowych. Bilion bilionów bajtów. Taką ilość danych wygenerujemy w ciągu najbliższej dekady. Ich zliczanie będzie sprawiało coraz większe trudności. I tu pojawia się pytanie, jakie dane powinny być magazynowane w nieskończoność? Jaki jest optymalny okres ich przechowywania? Czy jeśli nasze prawnuki będą chciały przygotować magisterkę o serialach Netflixa, czy będą one w ogóle dostępne?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rottweiler to rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej Rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

0: is life.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
2: Okej, będzie film, specjalny film z tego. Znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
2: Nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje, ona jest teraz w Warszawie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gaśnica dźwiękowa. To, co początkowo brzmi jak zabawka na imprezę, może w rzeczywistości być przełomowe. Przenośny głośnik, który można wykorzystać do gaszenia pożarów. Tak, dobrze usłyszeliście. Zamiast gasić płomienie wodą lub chemikaliami, ten wynalazek wykorzystuje bas. Ten sprytny pomysł pochodzi od dwóch studentów inżynierii z George Mason University w Virginii. Zanim gaśnica dźwiękowa mogła zostać zaprezentowana publicznie, potrzebna była odrobina cierpliwości. W trakcie serii testów Seth Robertson i Wyatt Tran odkryli, że wysokie częstotliwości pozostawiają ogień zimny lub gorący. Z drugiej strony niskie częstotliwości dźwięku są idealne do pokonywania płomieni. Podstawowa idea użycia dźwięku do gaszenia pożarów nie jest nowa, ale Tran i Robertson jako pierwsi przekształcili teorię w praktykę. W przeciwieństwie do konwencjonalnych skrzynek, fale dźwiękowe nie są rozpraszane, lecz kierowane w określonym kierunku. Fale dźwiękowe mają właściwość manipulowania tlenem i palącym się materiałem. Kiedy te dwa składniki rozdzielą się, ogień gaśnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwana technologia stealth, zmniejszająca sygnaturę radarową, a co za tym idzie, sprawiająca, że dana maszyna jest znacznie trudniejsza do wykrycia, została zapoczątkowana w latach 60. właśnie w strefie 51. Z początku baza miała służyć do testowania przez CIA samolotów szpiegowskich U-2 oraz A-12, ale gdy okazało się, że radzieckie pociski ziemia-powietrze są w stanie je zestrzelić, skupiono się wyłącznie na obniżaniu wykrywalności. Pierwszym na świecie samolotem wykonanym w technologii stealth był zaprojektowany w strefie 51 bombowiec F-117 Nighthawk.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Złodziej cebuli. Champaran znajdował się w oddalonym zakątku Indii, a prasa była trzymana z dala od prowadzonej kampanii. Nic więc dziwnego, że wypadki, jakie się tam rozgrywały, nie ściągnęły przyjezdnych. Inaczej przedstawiały się sprawy, gdy chodzi o wydarzenia w Kedzie, o których prasa przynosiła codzienne relacje. Ludność Gujaratu była ogromnie przejęta toczącą się walką, która dla nich była zupełnie nowym zjawiskiem. Gotowa była nawet ofiarować swoje zasoby, by zapewnić jej powodzenie. Ludzie nie mogli się też tak łatwo pogodzić z tym, że akcja Satyagraha nie da się prowadzić jedynie za pomocą pieniędzy. Przecież one są ostatnią rzeczą potrzebną do osiągnięcia naszych celów. Wbrew moim sprzeciwom, kupcy z Bombaju przysyłali nam więcej pieniędzy, aniżeli potrzebowaliśmy, i dlatego przy końcu kampanii mieliśmy nawet pewne nadwyżki. W tym samym czasie ochotnicy biorący udział w akcji Satyagraha musieli otrzymać nową lekcję prostoty. Nie twierdzę, by przejęli się nią do końca. W każdym razie przyczyniła się ona do wprowadzenia znacznych zmian w ich życiu. Dla farmerów podobna walka była również czymś nowym. Musieliśmy więc chodzić od wioski do wioski, wyjaśniając podstawy akcji Satyagraha. Najważniejsze zadanie polegało na tym, by uwolnić wieśniaków od strachu i dać im do zrozumienia, że urzędnicy nie są bynajmniej tymi, którzy mają rozkazywać ludowi, lecz przeciwnie, powinni mu służyć, tym bardziej, że swoje pobory otrzymują z pieniędzy wpłacanych przez podatników. Wytłumaczyć im, że powinni zachowywać się godnie, a jednocześnie odważnie, zdawało się wręcz niemożliwe. Jeżeli raz przestaną bać się wszelkich urzędników, nie da się ich powstrzymać przed odpowiadaniem na obelgi, jakie ich spotykają. A gdyby ci ludzie mieli sięgnąć do gwałtów, naruszyłoby to czystość ich Satyagrahy, podobnie jak jedna kropla arszeniku zatruwa dzban mleka. Dopiero znacznie później uprzytomniłem sobie, że ci ludzie w znacznie mniejszym stopniu, aniżeli przypuszczałem, nauczyli się godnego zachowania. Doświadczenie przekonało mnie, że godna postawa jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w akcjach Satyagraha. W danym przypadku nie oznacza ona jedynie zewnętrznych objawów uprzejmości, przestrzeganej w sposobie wyrażania się, lecz jest raczej wewnętrzną układnością i chęcią okazania swemu przeciwnikowi dobrego serca. To właśnie powinno znajdować wyraz w postępowaniu człowieka biorącego udział w akcji Satyagraha. W początkowych okresach, pomimo iż ludność składała liczne dowody odwagi, odnosiło się wrażenie, że rząd nie zamierza przedsięwziąć żadnej poważniejszej kontrakcji. Kiedy jednak okazało się, że niezłomne stanowisko ludu jest nie do zachwiania, rząd zaczął stosować politykę gwałtu. Komornicy wystawili na sprzedaż zasekwestrowane bydło i wszystko, co dało się zarekwirować. Powypisywano mnóstwo mandatów, a w niektórych przypadkach nałożono areszt na zboże na pniu. Wyprowadziło to z równowagi wieśniaków, gdyż byli wśród nich tacy, którzy już zapłacili należne podatki, lub też inni, którzy sami pozwalali zasekwestrować swe nieruchomości na opłacenie należności. Znaleźli się również tacy, którzy gotowi byli do ostatka bronić swego mienia. W tym samym czasie, kiedy rozgrywały się wyżej opisane wydarzenia, jeden z dzierżawców u Siankarlala Paricha zapłacił podatek, jaki należał się od dzierżawionej przez niego ziemi. Wzbudziło to dużą sensację. Siankarlal Parikh Niezwłocznie wniósł odwołanie, twierdząc, iż była to pomyłka popełniona przez jego dzierżawcę i oddał na cele dobroczynne ziemię, za którą zapłacono podatek. W ten sposób uratował swój honor i dał doskonały przykład innym. Chcąc zjednać sobie serca zdjętych strachem ludzi, poradziłem im, by pod przewodnictwem Mohanlala Pandi uprzątnęli zbiory cebuli z pola, które moim zdaniem było niesprawiedliwie zasekwestrowane. Nie uważałem tego za dowód biernego oporu, lecz nawet gdyby tak było istotnie, sądziłem, że sekwestrowanie na pniu, choćby nawet było zgodne z prawem, jest zdecydowanie niemoralne, wręcz zwykłą grabieżą i dlatego uważałem, że obowiązkiem wieśniaków jest zebrać cebulę pomimo wydanego nakazu jej rekwizycji. Była to doskonała sposobność do wytłumaczenia, że nieuniknionym następstwem aktu nieposłuszeństwa jest narażenie się na grzywnę lub więzienie. Odpowiadało to jak najbardziej Mohanlalowi Pandii, który był zdania, że ta akcja nie może się skończyć bez zamknięcia w więzieniu za coś, co zostało zrobione ściśle według zasad satyagrahy. Wobec tego sam zgłosił się na ochotnika, by zebrać z pola cebulę, a 7 czy też 8 przyjaciół przyłączyło się do niego. Puszczenie płazem tego wykroczenia było dla rządu niemożliwe. Aresztowanie Mohanlala i jego towarzyszy jeszcze bardziej wzmogło powszechny entuzjazm. Kiedy znika obawa przed więzieniem, każda represja jedynie podnosi ducha w ludziach. W dniu rozprawy sądowej tłumy ludzi wypełniły gmach sądu. Pandia i jego towarzysze zostali uznani za winnych i skazani na krótkoterminowe kary więzienne. Byłem zdania, że wydanie wyroku skazującego było niesłuszne, gdyż ze stanowiska kodeksu karnego do zebrania cebuli z pola nie wolno było stosować pojęcia kradzieży. Nie wnieśliśmy jednak odwołania od tego wyroku, gdyż przyjęta przez nas taktyka zalecała unikanie rozpraw sądowych. Ogromny pochód eskortował skazanych w drodze do więzienia i tego dnia Mohanlal Pandia zdobył u ludności zaszczytny tytuł Dundli Chor, złodziej cebuli, którego po dzień dzisiejszy używa z prawdziwą przyjemnością. O zakończeniu akcji Satyagraha w Kedzie opowiem w następnym rozdziale. Koniec akcji Satyagraha w Kedzie. Kampania skończyła się zgoła nieoczekiwanie. Było oczywiste, że ludzie są wyczerpani. Zastanawiałem się więc nad tym, czy mam prawo doprowadzić ich do ruiny. Szukałem jakiejś zręcznej drogi dla zlikwidowania całej akcji, która byłaby do przyjęcia dla ruchu Satyagraha. Sposobność nadarzyła się dość niespodziewanie. Mamladdar z Taluku Nadiad powiadomił mnie, że jeżeli zamożni rolnicy z Patidaru zapłacą podatki, ubożsi będą mogli skorzystać z odroczenia. Zwróciłem się z prośbą o pisemne potwierdzenie tej propozycji i otrzymałem je. Wobec tego jednak, że Mamladdar odpowiadał jedynie za swój okręg, interweniowałem u naczelnika Taluku, który mógł rozciągnąć działanie tego układu na całą prowincję. Odpowiedział mi, że rozporządzenia o odroczeniu zgodne z propozycją Mamladdara zostały już wydane. Nie wiedziałem jeszcze o tym, ale jeżeli tak było istotnie, można było uznać, że nasze żądania zostały całkowicie zaspokojone. Należy z kolei zaznaczyć, że postulaty wysunięte przez ludność miejscową zawierały te same żądania, czyli mieliśmy wszelkie powody do zadowolenia. Mimo wszystko ten sposób zlikwidowania całego zatargu nie cieszył mnie, gdyż brakło mu tej podniosłości ducha, która winna towarzyszyć zakończeniu każdej akcji przeprowadzanej w imię Satyagrahy. Poborca podatkowy postępował tak, jak gdyby się niczym nie przyczynił do osiągnięcia porozumienia. Biedakom przyznano wprawdzie zawieszenie wszelkich opłat, Nie sądzę jednak, by ktokolwiek mógł z tego skorzystać. To ludność sama miała orzec, kto jest biedny. Niestety nie mogła skorzystać z tego prawa. Zasmuciło mnie to bardzo i chociaż zakończenie całej sprawy obchodzono uroczyście jako zwycięstwo Satyagrahy, nie mogłem podzielać tego uczucia, gdyż brak mu było zasadniczych cech triumfu. Zakończenie akcji Satyagraha może być uznane za pomyślne tylko wtedy, kiedy czyni jej uczestników mocniejszymi na duchu niż byli na początku. W każdym razie kampania przyniosła pewne bezpośrednie, do dziś jeszcze widoczne skutki, których owoce obecnie zbieramy. Akcja Satyagraha w Kedzie zapoczątkowała okres rozbudzenia w rolnikach z Gudżaratu istotnego politycznego uświadomienia. Nie ulega wątpliwości, że znakomicie przeprowadzona przez dr Besant agitacja na rzecz home rule, autonomii, żywo poruszyła wieśniaków. Lecz dopiero kampania w Kedzie zmusiła wykształconych działaczy społecznych do nawiązania stałego kontaktu z ówczesnym życiem na wsi i do wpojenia im potrzeby utrzymywania łączności z ludźmi pracującymi na roli. Działacze, których mam na myśli, odnaleźli właściwy grunt dla swej działalności, a zdolność ponoszenia ofiar wzrosła w nich niepomiernie. Już samo to, że Vallabhbhai znalazł się w szeregach prowadzących tę kampanię, było niemałym osiągnięciem. Znaczenie tego faktu byliśmy w stanie ocenić podczas niesienia pomocy powodzianom oraz tego roku w okresie akcji Satyagraha w Bardoli. W życie publiczne Gudżaratu wstąpiła nowa energia i nowa moc. Chłopi raz na zawsze uświadomili sobie, jaką siłę stanowią. W umysłach ludzkich w sposób nieodwołalny utrwaliło się przeświadczenie, że wyzwolenie ludu leży w jego własnych rękach i jest zależne od jego zdolności ponoszenia ofiar i cierpień. Dzięki kampanii w Kedzie Satyagraha głęboko zapuściła korzenie na terenie Gudżaratu. I chociaż ja osobiście nie odczuwałem zbytniej radości z takiego zakończenia akcji Satyagraha, chłopi w Kedzie triumfowali, gdyż po pierwsze wiedzieli, że to, co udało im się osiągnąć, było współmierne z włożonym przez nich wysiłkiem, a po drugie odnaleźli pewny i niezawodny sposób usunięcia dręczących ich krzywd. Niemniej muszę przyznać, że chłopi w Kedzie niezupełnie zrozumieli wewnętrzny sens Satyagrahy i, jak zobaczymy w następnych rozdziałach, komentowali całą akcję na swój sposób. Dążenie do zjednoczenia. Kampania w Kedzie rozpoczęła się w chwili, kiedy w Europie trwały jeszcze zmagania wojenne. W obliczu krytycznej sytuacji wicekról zwołał przywódców różnych stronnictw na konferencję wojenną w Delhi. Mnie również przynaglano do wzięcia w niej udziału. Wspomniałem już o serdecznych stosunkach, jakie wytworzyły się pomiędzy lordem Chelmsfordem a mną. W odpowiedzi na to zaproszenie udałem się do Delhi. Miałem pewne zastrzeżenia w związku z uczestnictwem w konferencji. Najgłówniejsze z nich dotyczyły niezaproszenia takich przywódców jak bracia Ali. Obydwaj znajdowali się w więzieniu. Spotkałem się z nimi zaledwie raz lub dwa razy, słyszałem jednak o nich bardzo wiele. Wszyscy z największym uznaniem mówili o położonych przez nich zasługach oraz ich odwadze. Nie miałem również sposobności zetknąć się bliżej z Hakimem Sahebem, jednak rektor Rudra i Dinabandhu, Andrews, wyrażali się o nim bardzo pochlebnie. W Kalkucie spotkałem się z mister Shuaibem Qureshim i z mister Khwadżą z Ligi Muzułmańskiej. Nawiązałem też kontakt z doktorem Ansarim i doktorem Abdurem Ramanem. Starałem się o nawiązanie przyjaznych stosunków z wybitnymi muzułmanami i za pośrednictwem ich nieposzlakowanych i szczerych przedstawicieli usiłowałem zrozumieć ich poglądy. Nigdy nie potrzebowałem specjalnie ubiegać się o to, gdyż ilekroć miałem możliwość zetknięcia się z tymi ludźmi, wytwarzały się między nami bliskie i serdeczne stosunki. Dość wcześnie, bo jeszcze podczas mojego pobytu w Afryce Południowej, zrozumiałem, że pomiędzy Hindusami a muzułmanami nie istnieje prawdziwa przyjaźń. Nie zaniedbałem nigdy żadnej okazji, by usunąć przeszkody stojące na drodze do wytworzenia jedności. Nie było też moim zwyczajem wywyższanie kogokolwiek przez pomniejszenie czyjejś wartości lub kosztem godności własnej partnera. Jednak doświadczenie nabyte w Afryce Południowej przekonały mnie, że właśnie gdy chodzi o osiągnięcie jedności pomiędzy Hindusami a muzułmanami, moje dążenie do ahimsy będzie wystawione na najcięższą próbę, a samo zagadnienie stanowi najbogatsze pole dla moich poszukiwań na drodze do osiągnięcia ahimsy. To przeświadczenie wciąż jeszcze we mnie żyje. W każdej chwili mego życia zdaję sobie sprawę z tego, że Wszechmogący wystawia mnie na próbę. Żywiąc tak niezbite przeświadczenie, tym bardziej się ucieszyłem po powrocie z Afryki Południowej, kiedy nadarzyła się sposobność nawiązania bliskiego kontaktu z braćmi Ali. Zanim jednak to nastąpiło, obydwaj znaleźli się w więzieniu.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jezioro Rupkund to dość małe jezioro pośrodku Himalajów. Brzmi to mało spektakularnie. Przerażająca tajemnica, która sprawia, że wody trafiły na pierwsze strony gazet, drzemie na dnie jeziora. Są tutaj setki ludzkich szkieletów. Po odkryciu szczątków w 1942 roku od razu postawiono badaczom zagadkę prawie nie do rozwiązania. Jakie okoliczności doprowadziły do tego, że niepozorne górskie jezioro zamieniło się w masowy grób? Kompleksowe badania wykazały, że kości pochodzą z IX wieku. W końcu eksperci uwierzyli, że znaleźli prawdziwe tło tego przerażającego odkrycia. Ofiary zaskoczyła ekstremalna burza gradowa, w której z nieba spadły niezliczone kule wielkości piłek tenisowych. Problemem jest to, że późniejsza analiza wykazała, że niektóre szkielety pochodzą też z XX wieku. Ponadto ofiary najwyraźniej pochodziły z różnych regionów. Dwa niszczące wydarzenia musiały mieć miejsce w odstępie około 1000 lat, zabijając niezliczoną liczbę ludzi w tym samym miejscu. Szczególnie interesujące jest to, że wszystkie szkielety zostały znalezione w praktycznie tym samym miejscu. To doprowadziło niektórych do przekonania, że ludzie, którzy kiedyś tu mieszkali, musieli wiedzieć o pierwszym masowym grobie przed rozpoczęciem prac nad drugim. Jednak informacje o jednym z tych dwóch grobów z czasem zaginęły. Naukowcy mają nadzieję, że wkrótce będą w stanie odkryć więcej informacji na temat tych grobów. Na razie ta sprawa pozostaje niewyjaśniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Inteligentne lustra. Już w 2018 roku Smart Mirrors wygenerowało sprzedaż na rynku północnoamerykańskim na poziomie ponad $610 milionów. Do 2026 wartość ma wzrosnąć do prawie $1,3 miliarda. Wyposażone w ekran pod spodem inteligentne lustra są w stanie dodać tekst, obraz i informacje wideo do konwencjonalnego odbicia lustrzanego. Ta funkcja wykracza daleko poza wyświetlenie daty, godziny i pogody. AI mają pomóc użytkownikowi w podejmowaniu decyzji. Oprócz kwestii stroju obejmuje to również stosowanie kosmetyków, aspekty zdrowotne i programy sportowe. Aby to zadziałało, zintegrowane oprogramowanie analizuje ruchy i twarze użytkowników, a następnie dostarcza odpowiednie informacje cyfrowe. Sprytnymi urządzeniami można łatwo sterować za pomocą ekranu dotykowego, gestów, rozpoznawania głosu lub tabletu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Księżyc, który nie zachowuje się jak Księżyc. Na pierwszy rzut oka coś wydaje się nie pasować. Nie chodzi o jego kształt ani kolor, ale o strukturę biegnącą przez środek, która nie przypomina niczego, co widzieliśmy gdziekolwiek indziej. Grzbiet, który niemal idealnie otacza równik, rozciąga się na ponad 1000 kilometrów i jest wyższy niż większość gór na Ziemi. Najdziwniejsze jest to, że nic w sposobie powstawania księżyców nie powinno tworzyć czegoś takiego. Zanim przejdziemy do teorii i modeli, prawdziwe pytanie jest proste. Jak tak mały świat może mieć tak precyzyjną cechę? Dlaczego znajduje się dokładnie w tym miejscu? Jakby ktoś narysował prostą linię wokół księżyca i podniósł ją, tworząc ścianę. Tutaj zaczyna się tajemnica. Pierwszym krokiem do zrozumienia ściany tego księżyca jest przyjrzenie się temu, czym ona faktycznie jest, a nie temu, co nam przypomina. Grzbiet biegnie i pokrywa większość równika z zaledwie kilkoma przerwami. Niektóre szczyty wznoszą się na wysokość prawie 20 km nad otaczającą powierzchnią. Mówimy o Japecie, księżycu o średnicy zaledwie 1470 km, czyli około 1/3 wielkości księżyca Ziemi. Jednak jego topografia w stosunku do niskiej grawitacji, wynoszącej około 1/4 grawitacji Ziemi, jest proporcjonalnie bardziej ekstremalna niż prawie wszystko w wewnętrznej części Układu Słonecznego. W tak małym świecie ta wysokość jest ekstremalna. Gdyby umieścić taką górę na Ziemi, natychmiast rzucałaby się w oczy. Jednak na Księżycu, gdzie grawitacja jest słabsza, a powłoka składa się głównie z lodu, nie powinna ona być stabilna przez dłuższy czas, a jednak nadal tam jest. Grzbiet nie jest przypadkowym łańcuchem rozrzuconych szczytów. Podąża niemal idealnie wzdłuż równika, jakby został tam umieszczony celowo. Ta precyzja jest jednym z największych problemów dla naukowców. Naturalne pasma górskie nie tworzą prostych linii na całej powierzchni globu. Są zakrzywione, skręcone, rozdzielone lub rozbieżne. Nawet długie łańcuchy górskie na Ziemi, takie jak Andy czy Góry Skaliste, podążają za ruchem płyt tektonicznych, a nie idealną linią planetarną. Tutaj jednak wyrównanie jest tak dokładne, że grzbiet przylega do równika niemal bez odchyleń. Kiedy przyjrzymy się kształtowi samego grzbietu, wyjaśnienie staje się jeszcze trudniejsze. Wiele szczytów ma czysty trójkątny profil ze stromymi bokami, które łączą się w ostrych grzbietach. Taki kształt zwykle powstaje w wyniku powtarzającego się, gromadzenia się lub erozji w określonych warunkach, a nie w wyniku głębokich sił geologicznych przebijających się przez powierzchnię. Szerokość u podstawy wynosząca średnio od 20 do 70 km. Strome zbocza i jednolity przekrój poprzeczny są oznakami, że coś ułożyło materiał wzdłuż równika, zamiast wypychać go od dołu. Powierzchnia grzbietu jest również mocno pokryta kraterami. To wskazuje, że jest on bardzo stary. Cokolwiek go zbudowało, miało to miejsce we wczesnej historii Księżyca. Liczba kraterów nie wskazuje, aby grzbiet był elementem powstałym niedawno. W rzeczywistości liczba uderzeń sugeruje, że jest on prawie tak stary jak otaczający go teren. Już samo to stwarza kolejny problem. Jeśli grzbiet powstał wewnętrznie, wymagałoby to młodego wnętrza, które byłoby nadal wystarczająco ciepłe, aby przesuwać i deformować skorupę. Ale jeśli powstał bardzo wcześnie, a wnętrze szybko się ochłodziło, to siły wewnętrzne wystarczająco silne, aby zbudować coś tak dużego, nie powinny były być dostępne przez długi czas. Wiek ma również znaczenie, ponieważ zawęża możliwości. Młodszy grzbiet można by wyjaśnić późniejszymi naprężeniami tektonicznymi lub jakąś niezwykłą aktywnością w skorupie. Jednak starożytny grzbiet oznacza, że cokolwiek go utworzyło, miało miejsce w czasie, gdy księżyc ten wciąż kształtował swoją tożsamość. Musiało to być coś szybkiego, na dużą skalę i zdolnego do jednoczesnego ukształtowania całego regionu równikowego. Nie tak zazwyczaj zachowują się lodowe księżyce. Pozostaje więc struktura, która jest ogromna, idealnie wyrównana, ostro ukształtowana i niezwykle stara. Każda jego część podważa nasze wyobrażenia o naturalnych procesach zachodzących na małych, zamarzniętych światach. I właśnie dlatego grzbiet pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych cech Układu Słonecznego. Iapetus orbituje wokół Saturna w średniej odległości 3,56 miliona kilometrów, co plasuje go daleko poza jasnymi pierścieniami, w chłodniejszych, zewnętrznych obszarach systemu saturnowego, około 9,5 jednostki astronomicznej od Słońca i około 1,4 miliarda kilometrów od Ziemi w typowej opozycji. Ze względu na tę dużą odległość i niewielkie rozmiary, szczegóły powierzchni pozostawały tajemnicą aż do przybycia sondy Cassini w 2004 roku i podczas jednego bliskiego przelotu w 2007 roku, kiedy to grzbiet został ujawniony w oszałamiających szczegółach. Grzbiet został opisany przez planetologów jako trudny orzech do zgryzienia i jedna z najbardziej zadziwiających cech Układu Słonecznego. Zanim omówimy jakiekolwiek teorie, ważne jest, aby zrozumieć świat, na którym znajduje się grzbiet. Jedna połowa tego księżyca jest niezwykle ciemna i pochłania większość padającego na nią światła. Druga połowa jest jasna, pokryta czystszym lodem, który odbija światło słoneczne. Ten ostry kontrast nie jest niewielką cechą. Obejmuje całe półkule, sprawiając, że księżyc wygląda, jakby jedna strona została zanurzona w atramencie, a druga pozostała nietknięta. Ciemniejsza strona nazywa się Cassini Regio i jest to obszar pokryty materiałem, który wydaje się pochodzić spoza księżyca. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że pył z zewnętrznych księżyców i szczątki w układzie Saturna powoli gromadziły się na przedniej półkuli. Gdy księżyc poruszał się przez tę chmurę cząstek, ciemny materiał osiadał na powierzchni. Po utworzeniu się tej warstwy łatwiej nagrzewała się ona pod wpływem światła słonecznego. Ciepło spowodowało sublimację lodu pod nią i jego migrację w kierunku chłodniejszej, jasnej strony, tworząc tam jeszcze czystszą powierzchnię, podczas gdy ciemny region pozostał ciemny. Ma to znaczenie, ponieważ grzbiet znajduje się prawie w całości na ciemniejszej półkuli. Nie jest on wyśrodkowany między dwiema stronami. Nie przechodzi płynnie z jednego koloru do drugiego. Zamiast tego grzbiet jest silnie powiązany z Cassini Regio. Takie umiejscowienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla każdego modelu próbującego wyjaśnić powstanie grzbietu. Jeśli grzbiet powstał w wyniku działania sił wewnętrznych, dlaczego jest on wyrównany z ciemną półkulą, a nie równomiernie rozłożony wokół Księżyca? Jeśli powstał w wyniku działania zewnętrznych odłamków, dlaczego materiał spadł głównie na ciemniejszą połowę? Podział kolorów wpływa również na temperaturę powierzchni i wytrzymałość lodu. Cieplejsze obszary zachowują się inaczej w długich okresach. Lód może się osuwać, deformować lub powoli przemieszczać pod wpływem ciepła, zwłaszcza jeśli skorupa nie jest całkowicie sztywna. Grzbiet znajduje się dokładnie w obszarze, gdzie powierzchnia jest ciemniejsza i cieplejsza, co rodzi pytania o to, jak utrzymał swój kształt przez tak długi czas. Tak wysoka formacja powinna wykazywać więcej oznak zapadania się w regionach, które łatwiej się nagrzewają. Jednak grzbiet pozostaje ostro zarysowany. Dwukolorowy wzór oznacza również, że każde wyjaśnienie dotyczące grzbietu musi uwzględniać zarówno strukturę, jak i skład chemiczny powierzchni. Nie można traktować ich jako oddzielnych zagadek. Ciemny materiał zmienił sposób ewolucji termicznej Księżyca, a grzbiet znajduje się w środku tego zmienionego środowiska. Nie jest jasne, czy grzbiet powstał przed osadzeniem się ciemnej powłoki, czy też powłoka pojawiła się po powstaniu grzbietu. Obie możliwości stwarzają wyzwania. Jeśli grzbiet powstał pierwszy, dlaczego powłoka tak dokładnie pokrywa równik? Jeśli powłoka pojawiła się pierwsza, dlaczego późniejszy proces geologiczny zbudował strukturę dokładnie w miejscu, gdzie kontrast termiczny jest najsilniejszy? Zamiast wyjaśnić sprawę, dwukolorowa półkula rodzi więcej pytań. Łączy grzbiet z częścią Księżyca, która zachowuje się inaczej niż reszta. A to komplikuje wszystkie teorie, które naukowcy próbowali wykorzystać, aby to wyjaśnić. Grzbiet nie jest tylko izolowaną ścianą. Znajduje się w regionie ukształtowanym przez pył, ciepło i długotrwałe ruchy lodu. To powiązanie dodaje kolejną warstwę do zrozumienia, dlaczego ta cecha nie powinna w ogóle istnieć. Kiedy naukowcy po raz pierwszy zobaczyli grzbiet, instynktownie próbowali dopasować go do znanych kategorii geologicznych. Lodowe księżyce mogą się przesuwać, pękać, fałdować i zmieniać swój kształt pod wpływem sił wewnętrznych. Niektóre tworzą długie rynny lub grzbiety, gdy skorupa rozszerza się lub kurczy. Inne wykazują pęknięcia spowodowane naprężeniami pływowymi, ale żaden z tych procesów nie pokrywa się dokładnie z tym, co widzimy tutaj. Aktywność tektoniczna zazwyczaj tworzy elementy, które rozciągają się po powierzchni w nieregularnych ścieżkach. Mogą one podążać za wzorcami wyznaczonymi przez ciepło wewnętrzne lub słabe punkty skorupy, ale nie przebiegają wzdłuż równika z milimetrową dokładnością. Grzbiety tektoniczne nie pojawiają się jako pojedyncze, ostre struktury biegnące wokół całego świata. Dzielą się one na segmenty, zmieniają kierunek lub oddziałują z innymi systemami uskoków. Na tym Księżycu grzbiet pozostaje przymocowany do jednej linii, bez oznak dryfowania z tej ścieżki. Już samo to sprawia, że pochodzenie tektoniczne jest mało prawdopodobne. Jak wskazał William B. McKinnon z Washington University w St. Louis, niektórzy sugerują, że grzbiet mógł powstać w wyniku serii erupcji wulkanicznych. A może jest to zestaw uskoków? Jednak aby wszystko idealnie się zrównało, nie ma w Układzie Słonecznym podobnego przykładu, który wskazywałby na coś takiego. Wulkanizm również nie pomaga. Wulkanizm lodowy na tego typu księżycach tworzy zaokrąglone kopuły, gładkie strumienie lub szerokie płaszczyzny wyrzuconego materiału. Nie tworzy wąskiej ściany, która rozciąga się na ponad 1000 km. W pobliżu grzbietu nie ma śladów otworów wentylacyjnych, kanałów ani wzorów przepływu. Struktura wznosi się zbyt stromo, zbyt czysto i zbyt równomiernie, aby mogła być wynikiem erupcji wulkanicznej. Gdyby była to formacja erupcyjna, można by oczekiwać śladów różnych etapów erupcji lub nakładających się warstw zamarzniętego materiału. Jednak grzbiet nie ma żadnych takich śladów. Konwekcja wewnętrzna, czyli powolne mieszanie się ciepłego lodu wewnątrz księżyca, może wypychać skorupę w górę, tworząc długie pasy. Jednak pasy powstałe w wyniku konwekcji nie biegną tylko wzdłuż równika. Nie mają też stałej szerokości i wysokości na prawie całej półkuli. Mają również tendencję do tworzenia szerszych, bardziej płynnych wypiętrzeń, a nie stromych szczytów o trójkątnym przekroju. Proces wystarczająco silny, aby podnieść lód na taką wysokość, prawdopodobnie spowodowałby globalne odkształcenie, pozostawiając pęknięcia lub zagłębienia w innych miejscach. Takie globalne oznaki nie występują tutaj. Symulacje odnowy powierzchni spowodowanej wyrzutami przewidują chaotyczne prądy wstępujące i wzory wielokątne, takie jak te widoczne na Ganymedesie, wraz ze zmiennym ukształtowaniem terenu, które zwęża się nierównomiernie, kontrastując ostro z jednolitymi wzniesieniami grzbietu i brakiem związanego z nimi chaosu. Inną koncepcją jest globalna kontrakcja. Kiedy księżyc się ochładza, może kurczyć się i ściskać swoją zewnętrzną powłokę, tworząc grzbiety lub pofałdowany teren. Jednak kurczenie się zazwyczaj powoduje powstawanie rozległych wzorów, a nie pojedynczej struktury ograniczonej do równika. Kurczenie się nie wyjaśnia również wysokości grzbietu. Siła ściskająca, działająca wokół księżyca, nie ułożyłaby materiału w ścianę o wysokości 20 km. Można by się spodziewać niskich grzbietów, połamanych fałd lub rozproszonych stref wzniesionych. Zamiast tego grzbiet jest wysoki, wąski i ciągły. Wszystkie te nieścisłości łączy jeden prosty fakt. Naturalne procesy wewnętrzne nie wybierają równika z taką precyzją. Nie tworzą też wysokich, ostrych, równomiernie ukształtowanych szczytów, które pozostają niezmienne przez miliardy lat. A podobne formacje nie pojawiają się nigdzie indziej. Każdy realny model musi spełniać trzy kluczowe warunki. Dlaczego formacja znajduje się dokładnie na równiku? Dlaczego ogranicza się tylko do równika? I dlaczego tylko Iapetus posiada taki grzbiet? Grzbiet zachowuje się jak struktura zbudowana przez mechanizm, który wycelował w jedną konkretną linię na Księżycu i osadził lub ukształtował materiał w spójny sposób wzdłuż tej ścieżki. Brak pasujących śladów geologicznych pozostawia lukę. Grzbiet nie pasuje do normalnych narzędzi, których używamy do opisania ewolucji księżyców. A kiedy wykluczy się znane rozwiązania, trzeba szukać wyjaśnień związanych z wczesnymi warunkami, wpływami zewnętrznymi lub kombinacjami zdarzeń, które rzadko mają miejsce w Układzie Słonecznym. Zwłaszcza, że żadna inna lodowa księżyc, od aktywnego Enceladusa po starożytnego Kalisto, nie wykazuje analogii występującej wyłącznie na równiku, pomimo wspólnej historii ogrzewania pływowego i bombardowania. Kiedy procesy wewnętrzne przestały wyjaśniać grzbiet, uwaga skupiła się na czymś prostszym. A co jeśli grzbiet wcale nie pochodził z wnętrza Księżyca? Pomysł, że Księżyc mógł kiedyś mieć pierścień, brzmi niezwykle, ale pasuje do mechanicznego zachowania małych ciał o masie wystarczającej do wychwytywania gruzu. Jeśli duże uderzenie stworzyło chmurę materiału wokół Księżyca, część tego gruzu mogła rozprzestrzenić się w cienki dysk. Wszystko, co poruszało się wewnątrz granicy rosza Księżyca, zostałoby rozerwane, tworząc pierścień okrążający równik Księżyca. Taki pierścień nie przetrwałby długo. Z czasem szczątki na niskiej orbicie stopniowo opadają do wewnątrz, a kiedy opadają, nie rozpryskują się po powierzchni. Lądują wzdłuż równika, gdzie znajdowała się ich orbita. Ciągła linia grzbietu idealnie do tego pasuje. Potrzebny jest tylko proces, który przez dłuższy czas upuszcza materiał wzdłuż jednej linii. Wyobraź sobie, że wszystkie te cząstki spadają poziomo na powierzchnię równika z prędkością około 400 metrów na sekundę, czyli prędkością pocisku karabinowego. Jedna po drugiej, jak zamrożone piłki baseballowe, mówi planetolog William B. McKinnon. Cząstki uderzałyby jedna po drugiej w linię równika. Początkowo szczątki utworzyłyby dziury, tworząc rowek, który ostatecznie zostałby wypełniony. Grzbiet zachowuje się dokładnie tak, jak coś zbudowanego przez akumulację, a nie podniesienie. Następna jest forma grzbietu. Wiele szczytów ma trójkątny przekrój poprzeczny, co jest typowe dla luźnego materiału układającego się pod własnym ciężarem. Kiedy gruz spada wielokrotnie w tym samym miejscu, tworzy zbocze do naturalnej granicy. Zbocza grzbietu ściśle odpowiadają tej granicy. Nie jest to efekt wypchnięcia skorupy w górę. Wypchnięta skorupa pęka, łamie się i fałduje. Grzbiet nie wykazuje żadnych takich cech. Wygląda raczej jak coś uformowanego przez powolne, ale stałe osadzanie się materiału w miarę upływu czasu. Zdjęcia Cassini pokazują również fragmenty, w których gruz wydaje się osuwać po bokach, pozostawiając długie smugi przypominające osuwiska. Dokładnie tego można by się spodziewać, gdyby grzbiet był ogromną stertą materiału osadzonego wzdłuż równika. Osuwiska mają sens, gdy na stromych zboczach znajdują się luźne lub półluźne osady. Nie mają sensu, jeśli grzbiet byłby twardym wypiętrzeniem tektonicznym zamrożonym w miejscu. Wypiętrzenie pękałoby pod wpływem naprężeń. Stos gruzu przesuwa się, osuwa i mięknie przez miliardy lat. Grzbiet wykazuje zachowanie bliższe drugiemu przypadkowi. Kolejną zaletą teorii zapadnięcia się pierścienia jest precyzja wyrównania równikowego. Materiał spadający z orbity nie wybiera losowych szerokości geograficznych. Podąża on za płaszczyzną swojej orbity. Jak wyjaśnia planetolog Andrew Dombart, gdy wokół ciała znajduje się pierścień gruzu, zderzenia odbierają energię z orbity. Najniższy stan energii, w jakim może znajdować się ciało, znajduje się tuż nad wybrzuszeniem rotacyjnym ciała planetarnego, czyli równikiem. Dlatego pierścienie Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna znajdują się nad równikiem. Gdyby Księżyc miał kiedyś pierścień wyrównany z równikiem, szczątki osiadłyby bezpośrednio na samym równiku. Rozwiązuje to jeden z największych problemów, przed którymi stoją modele wewnętrzne. Żaden proces geologiczny nie wybiera w naturalny sposób równika jako celu. Robią to natomiast orbitujące szczątki. Pozostaje jeszcze kwestia pochodzenia. Skąd wziął się pierścień? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże uderzenie we wczesnej historii Księżyca, wystarczająco silne, aby wyrzucić materiał na orbitę. Po uderzeniu szczątki mogły się rozprzestrzenić, osadzić w pierścieniu, a następnie z czasem opadać. Ta chronologia pasuje do wielkiego wieku grzbietu i wyjaśnia, dlaczego struktura wygląda na starożytną i mocno pokryta kraterami. Teoria zapadnięcia się pierścienia nie odpowiada na wszystkie pytania, ale sprawdza się tam, gdzie zawiodły modele wewnętrzne. Wyjaśnia wąską szerokość grzbietu, ostre szczyty, ciągłą ścieżkę i idealne wyrównanie. Pasuje również do kątów nachylenia i śladów długotrwałego ruchu po bokach. Zmienia grzbiet z geologicznej zagadki w coś, co powstaje naturalnie, gdy materiały krążące wokół tracą energię i spadają z powrotem na powierzchnię. Prostota tego procesu jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest on tak przekonujący. Teoria zapadnięcia się pierścienia rozwiązuje wiele problemów, ale naukowcy ostatecznie zdali sobie sprawę, że sam pierścień może nie wyjaśniać wszystkiego na temat grzbietu. Doprowadziło to do stworzenia bardziej kompletnego modelu opartego na wczesnym uderzeniu zaproponowanym przez niektórych naukowców. Scenariusz ten zakłada, że gigantyczne uderzenie stworzyło nie tylko dysk gruzu, ale także tymczasowy subsatelitę. Z wyrzuconego materiału powstał mały księżyc. Ten subsatelita nie pozostaje na zawsze. Krąży wokół głównego księżyca i powoli przemieszcza się na zewnątrz, ponieważ siły pływowe oddziałują na oba ciała. Jednocześnie wpływa on na wewnętrzny pierścień poprzez swoją grawitację. Gdy subsatelita się porusza, jego przyciąganie pomaga rozprzestrzeniać pierścień i kierować wewnętrzny materiał do wewnątrz, gdzie ostatecznie spada on na powierzchnię. Ten stały spadek gruzu tworzy grzbiet odpowiadający długiej, wąskiej strukturze, którą widzimy dzisiaj. Rola subsatelity jest ważna, ponieważ dodaje coś, czego nie może zapewnić prosta koncepcja pierścienia – sposób na wyjaśnienie powolnego obrotu Księżyca. Świat, który wykazuje oznaki wczesnego szybkiego obrotu, powinien potrzebować dużo czasu, aby zwolnić wyłącznie pod wpływem sił pływowych. Gdyby jednak przez pewien czas istniał mały księżyc towarzyszący, oddziaływanie grawitacyjne między nimi spowodowałoby szybsze usunięcie energii obrotowej. Jest to zgodne z zniekształconym kształtem księżyca, który sugeruje, że kiedyś obracał się on znacznie szybciej. Daje to systemowi możliwość utraty tego obrotu na wczesnym etapie, zanim grzbiet zostanie pokryty niezliczonymi uderzeniami. Model ten pomaga również wyjaśnić spójność grzbietu. Pierścień pod wpływem satelity prawdopodobnie z czasem rozrzucałby materiał bardziej równomiernie, dostarczając stały dopływ gruzu wzdłuż równika, który mógłby stworzyć niemal ciągłą linię, którą widzimy dzisiaj. Trójkątny kształt wielu szczytów również dobrze pasuje do koncepcji powtarzających się osadów, nakładających się na starsze warstwy. Kluczowym dowodem potwierdzającym ten model jest niezwykle duża sfera Hila Księżyca, obszar, w którym jego grawitacja dominuje nad grawitacją Saturna. Spośród głównych księżyców Saturna tylko Japetus posiada sferę Hila wystarczająco dużą, aby stabilnie utrzymać subsatelita wystarczająco długo, aby rozpad pływowy dostarczył wymagane szczątki. Tylko ten księżyc mógł mieć przestrzeń orbitalną, w której subsatelita mógłby się następnie rozwinąć, opadać w kierunku jego powierzchni, rozpaść się i zasilić grzbiet. Kolejną zaletą tego scenariusza jest jego czas. Gigantyczne zderzenie we wczesnej historii Układu Słonecznego jest całkowicie realistyczne. Wiele księżyców i planet doświadczyło podobnych wydarzeń. Powstanie tymczasowego subsatelity jest również prawdopodobne, ponieważ małe ciała mogą szybko gromadzić luźne szczątki i równie szybko tracić stabilność, gdy przejmują kontrolę siły zewnętrzne. Obecny brak takiego towarzysza Księżyca nie jest sprzeczny z tą koncepcją. Subsatelita zostałby dawno utracony, albo przez zderzenie z głównym Księżycem, albo przez dryfowanie na zewnątrz, aż do ucieczki. Nadal istnieją niepewności. Trudno jest idealnie symulować dokładne zachowanie szczątek pierścienia pod długotrwałym wpływem pływów. Naukowcy zajmujący się planetami przyznają, że chociaż istnieją obszerne potwierdzające obliczenia, rygorystyczne symulacje dynamiczne całego procesu pozostają celem na przyszłość. Kształt grzbietu sugeruje długi okres gromadzenia się, ale nie zachowało się wystarczająco dużo szczegółów, aby wykazać, czy osadzanie się było stałe, czy następowało w seriach. I chociaż model ten wyjaśnia więcej cech niż wcześniejsze koncepcje, nadal opiera się na wczesnych warunkach, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Nawet pomimo tych luk, scenariusz gigantycznego zderzenia i podsatelitów pozostaje jednym z najsilniejszych wyjaśnień, ponieważ łączy kilka cech, które kiedyś wydawały się niepowiązane. Dostarcza on źródło materiału, mechanizm upuszczania tego materiału na równik oraz sposób na spowolnienie rotacji Księżyca w tym samym okresie. Żaden model wewnętrzny nie oferuje takiej kombinacji. Dlatego od początku XXI wieku ta rodzina modeli egzogenicznych stała się wiodącym wyjaśnieniem wśród planetologów zarówno dla grzbietu, jak i ekstremalnego wybrzuszenia równikowego Księżyca. Grzbiet nie jest tylko dziwną cechą normalnego Księżyca. Zmienia on sposób, w jaki naukowcy postrzegają cały obiekt. Większość księżyców o gładkim, okrągłym kształcie znajduje się w tzw. równowadze hydrostatycznej. Ich obrót i struktura wewnętrzna naturalny sposób osiągają równowagę. Jednak Iapetus nie podlega tej zasadzie. Jego równik jest szerszy niż można by się spodziewać. Jego bieguny są nieco spłaszczone, a ogólny kształt wygląda tak, jakby został zamrożony w momencie, gdy Księżyc znajdował się w zupełnie innym stanie. Grzbiet dodaje kolejną warstwę do tej dziwnej geometrii. Gdyby Księżyc kiedyś obracał się szybciej, jego kształt wybrzuszyłby się na zewnątrz wokół równika. Ta część rzeczywiście pasuje do tego, co widzimy. Jednak grzbiet znajduje się na już poszerzonym obszarze, co sprawia, że strefa równikowa jest jeszcze bardziej widoczna. Działa on jak podwyższona krawędź wzdłuż środka Księżyca, podkreślając wybrzuszenie, zamiast je wygładzać. Sugeruje to, że cokolwiek ukształtowało grzbiet, oddziaływało również na wczesny obrót Księżyca, lub przynajmniej pojawiło się w momencie, gdy struktura Księżyca wciąż się stabilizowała. Kolejna wskazówka wynika z tego, jak grzbiet układa się w stosunku do ogólnej geometrii. Równik Księżyca nie jest tylko linią przebiegającą przez jego powierzchnię. Jest to strukturalna granica, która odzwierciedla wczesny obrót Księżyca. Aby grzbiet znajdował się dokładnie na tej granicy, mechanizm jego powstawania musiał być powiązany z historią obrotu Księżyca. Tektonika wewnętrzna rzadko łączy się z tak precyzyjnymi globalnymi markerami, ale orbitujące szczątki już tak. Położenie grzbietu łączy zatem strukturę powierzchni z głębszą historią ewolucji Księżyca. Połączenie szerokiego równika, spłaszczonych biegunów i ostrego grzbietu równikowego wskazuje na przeszłość, w której kształt Księżyca został określony wcześniej, a następnie zachowany przez miliardy lat. To zachowanie oznacza, że Księżyc szybko się ochłodził, usztywniając swoje zewnętrzne warstwy, zanim późniejsze procesy mogły wymazać lub zmodyfikować tę strukturę. To sprawia, że grzbiet jest nie tylko cechą powierzchni, ale także migawką najwcześniejszego stanu fizycznego Księżyca. Innym ważnym szczegółem jest stabilność grzbietu. Nawet po miliardach lat uderzeń i zmian warunków powierzchniowych nadal pozostaje wysoki. Ta wytrzymałość sugeruje, że większość grzbietu była już na wczesnym etapie stała lub zbita. Proces obejmujący spadające szczątki lub połączenie szczątków i wczesnych warunków obrotu mógł stworzyć stabilną podstawę, która utrzymała się długo po zniknięciu pierścienia lub subsatelity. Patrząc na grzbiet w kontekście, staje się jasne, że nie jest to tylko izolowana zagadka. Jest on częścią szerszego wzorca, który pokazuje, że Iapetus powstał w środowisku, w którym znaczącą rolę odgrywały rotacja, ochładzanie i uderzenia zewnętrzne. Grzbiet potwierdza tezę, że Księżyc ten miał aktywną i skomplikowaną historię we wczesnym okresie swojego istnienia, a wiele jego obecnych cech ukształtowało się w stosunkowo krótkim czasie. Zamiast postrzegać Księżyc jako prosty lodowy świat, grzbiet zmusza naukowców do rozważenia bardziej dynamicznej historii mojego powstania. Wszystko, co wiemy o tym grzbiecie, pochodzi z krótkiego przelotu. Sonda Cassini przeleciała obok Księżyca tylko raz z bliskiej odległości, zbierając raczej migawkę niż pełny obraz. Ta jedyna okazja wywołała tyle pytań, że naukowcy będą mieli zajęcie na lata, ale pozostawiła też duże luki. Wiele części grzbietu widziano w niskiej rozdzielczości. Głębokość jego dolin, prawdziwy kształt szczytów i drobne szczegóły zboczy nadal nie są w pełni zmapowane. Przyszła sonda kosmiczna z nowoczesnym sprzętem obrazującym mogłaby szybko wypełnić te luki. Jednym z najważniejszych brakujących elementów są informacje o wnętrzu Księżyca. Nadal nie wiemy, jak gruba jest skorupa, jak bardzo stała się sztywna z biegiem czasu, ani czy pod powierzchnią znajdują się warstwy, które odegrały rolę w ukształtowaniu grzbietu. Statek kosmiczny, wyposażony w instrumenty mierzące zmiany grawitacji lub wykorzystujące radar do badania pod skorupą, mógłby nam powiedzieć, czy grzbiet znajduje się na zakopanych strukturach, czy też w całości na nagromadzonym materiale. Obecnie szczegóły te pozostają nieznane. Kolejnym ważnym celem przyszłej misji byłoby precyzyjne pobranie próbek z powierzchni. Jeśli grzbiet powstał w wyniku spadających odłamków, materiał wzdłuż jego zboczy może zawierać ślady chemiczne, które różnią się od tych występujących w głębszych warstwach terenu. Lądownik lub spektrometr bliskiego zasięgu mógłby wykryć, czy grzbiet składa się z luźnych, zmieszanych cząstek, czy też z bardziej jednolitej warstwy, zgodnej z wewnętrznym wypiętrzeniem. Nawet niewielkie różnice w wielkości ziaren lub składzie pomogłyby zawęzić zakres modeli, które nadal mają sens. Mapowanie w wysokiej rozdzielczości pomogłoby również wyjaśnić, dlaczego grzbiet jest nierówny. Niektóre odcinki grzbietu są wysokie i ostre, podczas gdy inne zanikają lub wydają się być złamane. Dzięki lepszym obrazom naukowcy mogliby zbadać te przejścia i sprawdzić, czy zostały one ukształtowane przez zmiany w przepływie gruzu, przesunięcia we wczesnym pierścieniu lub późniejszą erozję. Wzory wzdłuż grzbietu mogą zawierać wskazówki dotyczące sekwencji wydarzeń, które go ukształtowały. Misja mogłaby również wyjaśnić związek między grzbietem a ciemną półkulą. Powłoka, która sprawia, że jedna strona Księżyca jest ciemna, nadal budzi pytania dotyczące czasu. Gdyby statek kosmiczny przeanalizował grubość tej powłoki wokół grzbietu i zmiany jej składu chemicznego w zależności od lokalizacji, moglibyśmy w końcu ustalić, czy grzbiet powstał przed, czy po pojawieniu się dwukolorowej powierzchni. Ten jeden szczegół wyeliminowałby całe kategorie teorii. Wreszcie specjalna misja umożliwiłaby długoterminowe monitorowanie. Zmiany temperatury, niewielkie ruchy wzdłuż zboczy lub drobne przesunięcia materiału mogłyby ujawnić, jak stabilny jest obecnie grzbiet. Nawet niewielkie zmiany mogłyby nam powiedzieć, czy grzbiet nadal dostosowuje się pod własnym ciężarem, czy też przez większość swojego życia był zamrożony. Dopóki statek kosmiczny nie powróci, grzbiet pozostanie częściowo nierozwiązaną tajemnicą. Cassini dał nam pewien wgląd, ale niepełny obraz.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Zespół zadebiutował spektakularnie na ostatniej edycji Pisma Mówionego na Głos. Jak ktoś nie wie, co to było, niech sobie sprawdzi w Wikipedii, w roku 1992. W nobliwym wnętrzu zespół wykonał 4 piosenki dla nobliwej publiczności, wśród której byli nobliści, ówcześni, Miłosz Czesław, jak i przyszli, Szymborska Wisława. Oraz wielu artystów mniejszej rangi i nieco snobistyczna krakowska publiczność. Dla jednych ten występ nosił znamiona skandalu i prowokacji, dla innych Miłosz był zjawiskiem znanym o wieloletniej i światowej tradycji. Od czasu debiutu zespół koncertuje jednak głównie dla audytorium o szerszym przekroju społecznym, obejmującym ciężko pracujących przedstawicieli klasy średniej i niższej, pracowników naukowych, młodzież studencką i licealną, rencistów, emerytów, ludzi sukcesu, jak i tych, co mają w życiu pod górkę. I do tego obu płci. Zespół wydał do tej pory 7 płyt długogrających. Ogród koncentracyjny, Cacy Cacy Flash Machine, Perły przed wieprze, Złe misie, Las Putas Melancholicas, Sromota oraz Wake Me Up Before You Fuck Me. Debiutancki album stał się dla wielu słuchaczy tak zwanym dziełem kultowym. W istocie zawiera on wiele piosenek, które stały się już evergreenami, na przykład Olifant, Nieprzysiadalność, Pogo, Opłuty, Przed wyborami, Świerszcze. Niemniej należy przypomnieć, że pierwsza płyta spotkała się w kręgach krytycznych z nieufnym podejściem i początkowo wrzucano ją do przegródek pod tytułem Ciekawe kuriozum, Interesująca hybryda, Wybryk artystyczny, Happening, Niepełnosprawne dziwadło, Kobieta z brodą, etc. Dzisiaj posłuchamy płyty z roku 1996 Cacy, Cacy Flash Machine. Oto utwory składające się na album. Pies. Chmurka. Opłuty 2. Pan Traktor. McDonald's. Anioł Trup. Henryk Kwiatek. Pera Rolo. Łabędzie. Przeproś. Bronek Baczkiewicz. Magnetyzm. Grzyb Robak. Korespondencja pośmiertna. I na koniec dwie gwiazdki. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.

dziewczynko, jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko.

Proszę na mnie nie patrzeć. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę.

jest wszędzie. To miasto nigdy nie będzie moje. Pomyliłem się.

pierwsza warstwa, skóra. Druga warstwa,

kości. Czwarta warstwa, dusza, a szlak

gościem ze świętego obrazu. To był jedyny facet, z którym mógł to robić. Wracał do domu, zaparzał herbatę, a wtedy święty facet doń z obrazu schodził. I rozmawiali, Henryk Kwiatek mówił o wszystkim, co mu się zdarzyło tego dnia, a święty milczał i świętymi oczami na Henryka patrzył. Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. Bo z kim się miał przyjaźnić, no przecież nie z księdzem. Coraz do roku po kolędzie chodził. Bo z kim się miał przyjaźnić, przecież nie z listonoszem. Coraz na miesiąc mu rentę przynosił.

Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. Któregoś dnia wrócił z miasta, zaparzył herbatę, a obraz szedł z obrazu i usiadł przy stole. A listonosz nie przyszedł i renty nie przyniósł. Następnego dnia także listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek co chwilę do swych drzwi podchodził. Minął tydzień czekania, listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek do gościa z obrazu powiedział: ja dotychczas niczego nie chciałem od ciebie. Wiem doskonale, że ty możesz wiele. Ja do tej pory niczego nie chciałem, więc teraz o pożyczkę chciałbym cię poprosić.

Święty gość długo milczał i patrzył świętymi oczami na Henryka, Henryk kwiatek znowu poprosił o pożyczkę, gość palec uniósł, popatrzył na Henryka i powiedział: miłość.

moment, kiedy się zapalają jednocześnie wszystkie lampy uliczne w mieście. Moment, kiedy mówisz to niepojęte nie i nagle nie wiem, co z tym zrobić dalej. Umrzeć, wyjechać, nie zareagować. Moment w słońcu, gdy patrzę na ciebie z okna autobusu. Masz inną twarz niż w chwilach, kiedy wiesz, że patrzę. A teraz patrzysz w nic, w błyszczącą szybę, za którą niby jestem, już nie ja, nie ze mną, nie w ten sposób, nie tutaj. Może się wydarzyć wszystko, bo wszystko się wydarza. Wszystko określają trzy podstawowe pozycje. Mężczyzna na kobiecie, kobieta na mężczyźnie, albo to, co teraz. Kobieta i mężczyzna przedzieleni światłem.

chaosie, aż muszę tuż po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby

Ożywam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie w tobie. Przeproś, przeproś, przeproś.

której poległem i nie ma odwrotu. Przeproś! Przeproś! Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie.

troska. Dzisiaj wiersz to strzelecki rok.

potrzeba chwila. Magnet na broń. Trzeba chwila.

to się wnosi, wynosi, to się psuje. To się oddaje do naprawy albo po prostu wyrzuca. To całe nasze życie wynoszone na strych lub do piwnicy. Tym wszystkim naprawdę rządzi ten prawowity właściciel.

grzyb robak, grzyb robak, grzyb robak. Jest tylko grzyb robak. La la la la la. La la la la.

otóż w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny. Istniał świat, a to rozprasza. Ja budziłem się i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, piłem wino i grałem w ludzkie gry. Jeździłem koleją i pozowałem do zdjęć. Rozproszyłem się.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Witam wszystkich w programie z archiwum 4AD. I mam dzisiaj przyjemność zaprezentować płytę zespołu The Breeders. Płyta nazywa się Last Splash. To drugi album amerykańskiego zespołu rocka alternatywnego, wydany 30 sierpnia 1993 roku. Początkowo założony jako projekt poboczny basistki Pixies Kim Deal, The Breeders szybko stał się jednak głównym źródłem nagrań. Album Last Splash osiągnął 33 miejsce na liście Billboard 200, a do czerwca 1994 roku uzyskał status platynowej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America, RIAA, za sprzedaż ponad miliona egzemplarzy. Tytuł albumu pochodzi z tekstu głównego singla Cannonball. Teledysk do Cannonball wyreżyserowali Spike Jonze i Kim Gordon, a teledysk do drugiego singla z albumu, Divine Hammer, wyreżyserował Jonze, Gordon i Richard Kern. Zapętlony fragment gitary z utworu SOS został wykorzystany przez angielski zespół muzyki elektronicznej The Prodigy w ich hicie z 1996 roku Firestarter. Sample z utworu I Just Wanna Get Along został wykorzystany w innym utworze The Prodigy zatytułowanym Words on Fire z albumu Invaders Must Die. W 2003 roku magazyn Pitchfork umieścił album na 64. miejscu na swojej liście 100 najlepszych albumów lat 90. W 2020 roku magazyn Rolling Stone umieścił album na 293. miejscu na swojej zrewidowanej liście 500 najlepszych albumów wszechczasów po tym, jak nie uwzględniono go na pierwszej liście z 2003 roku, ani na zrewidowanej liście w 2012. 13 maja w 2013 roku 4AD wydało LSXX, luksusową wersję albumu z okazji 20. rocznicy, a 22 września w 2023 roku 4AD wydało Last Splash 30th Anniversary Original Analog Edition z dodatkowymi utworami Go Man Go i Divine Maskis. Zespół Last Splash został zaliczony do gatunków rocka alternatywnego, a także indie rocka, noise popu i musującego pop rocka. Uważa się go również za dziko chętnie eksperymentalny, łączący tekstury hard rocka, czysty, skręcony pop i hawajską muzykę surf. Ten ostatni gatunek można dostrzec w Tiki Bar Twang, w No Aloha i Gonzo surf rocku instrumentalnego Flipside. I Just Wanna Go Get Along podejmuje ostry pop punk, podczas gdy cover Driving on 9 wciąga akustyczne i country brzmienia. Okrzyknięty jednym z najtrwalszych arcydzieł rocka alternatywnego, Last Splash został pochwalony za doskonałe ujęcie wszystkiego, co było wspaniałe i cudowne w eksplozji gatunków tamtej epoce. Sean L. Maloney z Nashville Scene uważał, że Splash nie tylko destyluje ducha czasów idealne perełki alt-popu, ale także służy jako ostatni oddech muzyki alternatywnej, jako faktycznej alternatywy dla głównego nurtu. Emily McKay z The Quitus uznała go za kluczowy album dla głównego nurtu tego gatunku. W retrospektywnej recenzji albumu dokonanej 20 lat później Tom Bryan ze Stereo Gum nazwał go ciepłą, domową, głęboko i świadomie dziwną płytą. Oto spis utworów, który będziemy mogli za chwilę wysłuchać. New Year, Cannonball, Invisible Man, No Aloha, Roy, Do You Love Me Now, Flipside, I Just Wanna Get Along, Mad Lucas, Divine Hammer, SOS, Hag, Saints, Driven On 9 i Roy Reprise. Płyta została nagrana w składzie Kim Deal, wokal, gitara, Mock i Cassioton, Kelly Deal, gitara, Kenmore, gitara hawajska, mandolina, wokal, Jim McPherson, perkusja i bas, Josephine Wicks, bas, kontrabas, wokal, wiolonczela, perkusja, Tanya Donnelly, wokal i gitara. No to co? A jeszcze tutaj mamy Carrie Bradley, skrzypce i dodatkowy wokal. No to jeszcze raz. No to co? Posłuchajmy sobie płyty grupy The Breeders. Płyta nazywa się Last Splash, a wydana została 30 sierpnia 1993 roku. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dzielnica Cape Flats, Kapsztad RPA. Najniebezpieczniejsza dzielnica na świecie. Cape Flats to rozległy, nisko położony, płaski obszar położony na południowy wschód od centralnej dzielnicy biznesowej Kapsztadu. Cape Flats przeszło dramatyczne zmiany w ciągu ostatniego półwiecza. W 1950 roku teren ten był praktycznie niezamieszkały, jednak w ciągu kilkudziesięciu lat powstała tam dzielnica uważana za najniebezpieczniejszą na świecie. Prawie wszystkie społeczności tego regionu pozostają w takim czy innym stopniu dotknięte ubóstwem. Poważne problemy społeczne obejmują wysoką stopę bezrobocia i wysoki poziom działalności gangów. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku doszło do poważnego konfliktu zbrojnego między różnymi gangami i stan taki utrzymuje się do dzisiaj. Na terenie dzielnicy nieustannie różne grupy przestępcze walczą o dominację. Mimo bliskiego położenia niedaleko dużej i stosunkowo bogatej aglomeracji Kapsztadu, dzielnica ta nieustannie zmaga się ze zorganizowaną przestępczością, która bezpośrednio wpływa na życie mieszkańców.

Mężczyzna wychodzi często na plażę, wychodzi nocą przez okno, obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi lecą po piasku, obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego.

Mężczyzna spina się na falochron, karmi mewy i łowi byczki. Na wędkę z plastikowym haczykiem pojawia się często obserwując statki wiozące cargo z dalekich krajów do portu bliskiego.

przejść. A ja mu mówię, idę tylko na przystanek autobusowy. Ale on powiedział, że takie jest zarządzenie. Na przystanku autobusowym nie wolno stać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Neft Daslari. Zbudowane na wodzie, Neft Daslari to jedno z najbardziej niezwykłych i tajemniczych miast na świecie. Powstało na rozkaz Stalina i miało być dowodem potęgi i nieograniczonych możliwości Związku Radzieckiego. Na kilkunastu platformach połączonych ze sobą setkami kilometrów dróg żyje kilka tysięcy ludzi. Wszystko zaczęło się od badań geologicznych przeprowadzonych na tym terenie na dużą skalę w latach 1945-1948. Pierwsze zabudowania stanęły w 1949 roku. Platforma wiertnicza była pierwszą na świecie, która stanęła na wodzie. W 1951 roku Neft Daslari wyposażono we wszelką niezbędną infrastrukturę, a w ciągu kilkudziesięciu lat powstało kilkanaście platform, które połączono ze sobą 300 kilometrami dróg wybudowanych na metalowych rusztowaniach. W 1960 roku teren osady wynosił około 7 hektarów, a długość stalowych estakad składających się na niego liczyła powyżej 200 kilometrów. Obecnie Neft Daslari liczy około 5 tysięcy mieszkańców, którzy pracują na tygodniowe zmiany. Obejmuje także ponad 300 kilometrów dróg wybudowanych na palach. W ciągu 60 lat eksploatacji miejscowych pól naftowych pozyskano z nich ponad 170 milionów ton ropy i 15 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.

21 na zegarku, brzęk żelaznej kurtyny na antenie, z wami Sergiej, lecimy dalej z 21 Children, kapelka z Afryki, Johannesburg.

To był utwór Talk Show, no i w skrócie o 21 Children, to młody zespół punkowy z Soweto, to jest taka dzielnica Johannesburga, Republika Południowej Afryki. Co ciekawe, zespół nie ogranicza się do grania muzyki, członkowie angażują się w lokalną społeczność, pomagają głównie budować skateparki, organizują koncerty charytatywne i wspierają młodzież w swojej dzielnicy. W skrócie 21 Children to jeden z najciekawszych nowych zespołów punkowych z Afryki, który próbuje postawić punk z Soweto na światowej mapie. W skrócie mówiąc, to 21 Children to nie tylko zespół, a to jest ruch społeczny. No a dalej jeszcze jeden utwór, Life Thing.

utwór Life Thing i zespół 21 Children, Johannesburg, no a dalej zespół Honsi, jeden z najciekawszych zespołów w ostatnim czasie amerykańskiego punkowego undergroundu. Słuchamy.

Zespół Honsi z nową płytą Trademark są związani z wytwórnią Feel It Records, jedną z kluczowych współczesnych niezależnych wytwórni punkowych. Głównie skupia się z aktualną sceną DIY, m.in. zespoły z pogranicza post-punku, garażu, no i pewnie hardcore'u. Słuchamy dalej.

Cozy Mueller i płytka Embodiment of Daniel Bay. Co ciekawe, pochodzi z berlińskiej sceny undergroundowej, grała w takich projektach, słynnych projektach Das Das i Glass. Co ciekawe, z tą płytą była w Polsce, w Warszawie, prosto na moje urodziny, chyba 10 kwietnia. Byłem głupi, mogłem jechać, nie pojechałem. Nie bądźcie głupi i wy. Słuchamy.

No i zostańmy na fali synthpunku. No i teraz przedstawiciele nowej fali postpunku hiszpańskiego prosto z Barcelony, zespół Cuerpos.

zespół Therpos i nowa Easy Play Sin Orden, które okazało się 29 czerwca. W Easy Play wchodzą utwory, które już ukazały się w 2024 roku na wytwórni Honey Trap. Mam nadzieję, że moi słuchacze mają bardzo dobre słuchawki lub bardzo dobry sprzęt, ponieważ linia rytmiczna w tym wydaniu jest po prostu niesamowita.

To był hiszpański duet Cuerpos z Easy Playem Sin Orden wydanym na Honey Trap Records. No a dalej fenomenalny projekt Smirk, troszkę już bardziej rockowe brzmienie.

zespół Smirk i nowa płyta Speculative Fiction. O samej płycie i wytwórnie opowiem troszeczkę później. Chciałbym powiedzieć, że płyta jest totalnie dopracowana i dopięta. Ja bym nawet powiedział, że zachowana estetyka lat 80. post-punku, więc posłuchajmy jeszcze.

No więc Speculative Fiction to najnowszy album projektu Smirk, wydany 3 lipca 2026 roku przez wytwórnię Smoking Room. Smirk to projekt Nicka Vaccaro, kto nie zna, to taki znany amerykańskiej sceny DIY. Sama płyta to jego najbardziej rozbudowane wydawnictwo do tej pory, nawet aż, to znaczy 13 utworów. Mi to troszkę podjeżdża wcześnym zespołem The Wire, nawet może mam powiedzieć ze skrzyżowaniem Devo. Jak uważacie?

No i serio, po tym utworze, czy nie słyszycie też w tym bardzo wczesnego The Wire? No i więc, to był zespół Smirk z płyteczką Speculative Fiction, no a dalej przedstawiciele lipskiej sceny Manta Rohan z nowym Easy Playem. Wiem, że zdisowałem poprzednie wydanie, ale jak przyszło już mi płytę i posłuchałem to na winilu, to troszkę zmieniłem zdanie, więc dajmy szansę zespołowi. Słuchamy.

Właśnie zauważyłem, że zespół się skurczył do duetu. Teraz w skład wchodzi tylko Diana i Sebi. Ciekawe, to wyjdzie na dobre. No więc płytka Wellness Ward okazała się 26 czerwca na It's Eleven Records z Chemnitz. Przedstawiciele niemieckiego postpunku. Naprawdę bardzo mocna lipska scena. Sami wiecie, że uwielbiam. Słuchamy.

No i oczywiście goni czas. Ja muszę się żegnać. To był Brzęk Żelaznej Kurtyny. Siergiej, widzimy się w następny wtorek. To znaczy słyszymy się. A to był zespół Manta Rohen z Easy Playem Wellness. Ward It's 11 Record. Lipska scena.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Chloroform i pocałunki.

0: A więc pan Lampkin, pani świadectwa są znakomite, no po prostu znakomite. Pani również wydaje mi się bardzo odpowiednią osobą, tylko...
1: Tylko?
0: To jest dość ciężki przypadek. Pacjentka mogłaby pani przysporzyć zbyt wiele kłopotów.
1: Panie Deacon, miałam już wielu trudnych pacjentów.
0: Moja droga żona Jane, pani przyszła pacjentka, oczywiście jeżeli pani się na to zdecyduje, jest psychicznie, powiedzmy, no, niezrównoważona. Przypadek jest poważny. W tej chwili przebywa w klinice, ale sama pani wie, że kliniki psychiatryczne podejmują się leczenia chorych tylko przez określony, dość krótki czas. Mógłbym ją przenieść do zakładu zamkniętego, ale trudno mi się na to zdobyć. Chcę, żeby Jane była tutaj, w swoim własnym domu.
1: To pięknie z pana strony.
0: Moja żona nie żyje w rzeczywistości. Mówi wciąż o ludziach, których nigdy nie znała, i o miejscach, w których nigdy nie była.
1: To częsty przypadek paranoi. Po łacinie
0: nas... Upiera się na przykład, że mieszkała w Seattle. No i że stamtąd została uprowadzona. No, po prostu porwana. Porwanie to jej idea fix. Nie pomogła na to dotąd żadna terapia. Wszystkie jej urojenia skupiają się na mnie, jako na arcywrogu.
1: Och, jakie to przykre dla pana.
0: Jej lekarz sugeruje, aby po przeniesieniu jej do domu nie stykała się ze mną przez jakiś czas, dopóki nie dotrze do jej świadomości, gdzie jest rzeczywiście. Rozumie więc pani, czemu mówiłem o dużej odpowiedzialności. Będzie pani jedyną osobą, z którą Jane będzie mogła się stykać. Przynajmniej przez 2-3 tygodnie. Jane będzie panią prawdopodobnie traktować jako strażniczkę swojego więzienia, ale musi pani być twarda. Boję się nawet, że nienawiść, którą czuję w tej chwili do mnie, przeniesie czasowo na panią.
1: Tak? Pan sądzi?
0: To bardzo prawdopodobne.
1: No cóż, pensja, którą mi pan zaproponował, jest bardziej niż wysoka za tę cenę. Zniosę tę drobną przykrość.
0: Jest pani osobą praktyczną.
1: Proszę pana, jestem samotna, nie mam rodziny. Przyjdzie moment, kiedy nie będę już mogła wykonywać zawodu prywatnej pielęgniarki i wtedy kto się mną zajmie. Muszę zabezpieczyć się na starość.
0: Bardzo słusznie. Moja żona, panno Lampkin, jest dla mnie wszystkim. Chciałbym, żeby miała jak najtroskliwszą opiekę.
1: O to może pan być spokojny.
0: Więc umowa stoi.
1: Oczywiście, panie Deacon. Mój Boże, jakie to chudziutkie, jakie bledziutkie. I pewno bierze pani za dużo proszków nasennych, bo oczki takie nieprzytomne. Kim pani jest? Jestem twoją pielęgniarką, kochaneczko. Birdella Lampkin. Nazywaj mnie po prostu Bird.
2: Pielęgniarką? Proszę mi pomóc. Błagam panią, nie potrzebuję pielęgniarki. Potrzebuję tylko policji. Zostałam porwana. Musi mi pani pomóc.
1: Po to tu jestem, córuchno. Zacznijmy od poprawienia tego Jaśka, dobrze?
2: Błagam panią. Gdzie ja w ogóle jestem?
1: W swoim własnym, ślicznym domku, w swoim wygodnym, puchowym łóżeczku. Czy to nie urocze?
2: Nie, nie. Nie, nie. To nie jest mój dom. Ja nigdy tu nie byłam. Gdzie jest Rody i Jennifer?
1: Wszystko w porządku, gołąbeczku. Rody i Jennifer są zdrowi i w najlepszym porządku.
2: Jak pani może tak mówić? O Boże... Pani jest pewno jedną z...
1: No, spokojnie. Proszę leżeć spokojnie. Im szybciej wyzdrowiejesz, ptaszyno, tym szybciej opuścisz ten pokój i będziesz mogła zobaczyć swojego mężuśka.
2: Mój mąż nie żyje.
1: Jak można mówić takie brzydkie rzeczy?
2: Przysięgam. Oni porwali mnie i bez przerwy dawali proszki. Od dłuższego czasu jestem oszołomiona i zatruta. Ja Nawet nie wiem, jak oni wyglądają. To wszystko jest jak koszmar, koszmar. Błagam, proszę mi pomóc.
1: Dobrze, ale na razie uspokój się, kochanie. No, bo będę cię musiała przytrzymać za rączki.

0: Słucham.
1: To ja. Można na chwilkę? No,
0: bardzo proszę. Niech pani siada, panno Lampkin.
1: Dziękuję. Nasze biedactwo usnęło. Naprawdę nie wiem, co by to szkodziło, gdyby pan wpadał do niej od czasu do czasu.
0: Złożyłem uroczystą obietnicę lekarzowi i muszę jej dotrzymać.
1: Nie rozumiem, ale tak nie może trwać wiecznie.
0: Nic nie trwa wiecznie, panno Lampkin.
1: Kim jest ta młoda osoba, która urzęduje w kuchni?
0: A, to Ruth Van Ness, nasza pokojówka i kucharka.
1: A ten osiłek, który nazywa się, zdaje się, Junkist?
0: A to nasz ogrodnik.
1: Tak? Nie robi na mnie wrażenia, aby zbytnio zajmował się ogrodem. Większą część czasu spędza w domu. Przez chwilę nawet miałam wrażenie, będzie się pan śmiał, że mnie szpieguje. No,
0: a to już pani fantazja.
1: Oczywiście. Wie pan, przyznam się do jednej wady, jestem dosyć łakoma, a w lodówce mają państwo tyle pyszności. Przeszłam się tam dwa razy, żeby coś tam uszczknąć i zawsze wyrastał na mojej drodze. Chyba nie ma pan nic przeciwko temu, żebym czasem wzięła sobie coś z lodówki.
0: Skądże? Proszę traktować ten dom jak swój.
1: Ciekawa rzecz. Pana żona upiera się, że jej mąż nie żyje.
0: To prawda. Jej pierwszy mąż. Jej świadomość wróciła jakby do okresu życia, zanim jeszcze poznaliśmy się. Widzi pani? W jej zachowaniu jest pewna logika, niezależnie od obłędu. Mam zresztą pewną własną teorię na ten temat.
1: Ciekawa jestem jaką.
0: Pierwszy mąż, Jane, był bardzo bogaty. Może ona odczuwa coś w rodzaju wyrzutów sumienia, że dzieli teraz jego bogactwo ze mną i stąd to uczucie niechęci.
1: Sugerował to pan lekarzowi?
0: Tak, ale nie przyznał mi racji.
1: Chciałam pana o coś zapytać.
0: Słucham.
1: Czy do skontaktowania się ze mną skłoniło pana tylko moje ogłoszenie w gazecie?
0: Nie rozumiem.
1: Widzi pan, większość pacjentów znajdowałam przez rekomendację prywatną. Nie ma lepszego polecenia niż za pośrednictwem zadowolonej rodziny.
0: A dla mnie najlepszą rekomendacją jest czyjś wygląd i zaufanie, jakie wzbudza.
1: O, dziękuję panu, panie Dicken. Aha, kto to jest Rody i Jennifer? Wydawało mi się, że państwo nie mają dzieci.
0: Niestety nie mamy. Rody i Jennifer to jej dzieci z pierwszego małżeństwa. Mieszkają teraz w Meksyku.
1: Tak daleko? Nie odwiedzali matki od czasu jej choroby?
0: Nie. Przykro mi o tym mówić, ale stosunki z nimi są dość chłodne. Może pani się domyśle, dlaczego.
1: Nie pochwalają powtórnego małżeństwa matki.
0: Właśnie. Nie darzą mnie sympatią.
1: Czemu? Powinni być wdzięczni, że ich matka ma tak wspaniałego towarzysza i opiekuna.
0: To nie o to chodzi. To kwestie pieniężne.
1: Rozumiem. Widziałam wiele podobnych sytuacji, pracując w różnych domach. Życie rodzinne kryje w sobie nieraz drastyczne i przykre tajemnice.
0: No właśnie. Przykro mi z tego powodu. Naprawdę szczerze lubię tych młodych i chciałbym być dla nich jak najlepszym ojcem.
1: Pan jest naprawdę niezwykłym człowiekiem. Wiesz, co, Ruchno, czasami mówisz tak przekonywająco, że zaczynam wierzyć w to wszystko.
2: Błagam. Błagam, niech mi pani uwierzy do końca, Birdel. Ja nie jestem obłąkana. To wszystko spisek. Zostałam porwana z mojego domu, związana, zakneblowana, oszołomiona narkotykami. Tak, to brzmi fantastycznie, wiem, ale... Ale ja mogę tego dowieść. Proszę zadzwonić do Jennifer.
1: Do twojej córki, ptaszyno?
2: Tak, tak, jest w Seattle. Tu ma pani jej numer telefonu? Ona powie, że jej ojciec, a mój mąż nie żyje. Kimkolwiek jest ten człowiek, który mnie porwał, to nie jest mój mąż.
1: Zadzwonić?
2: Tak. Niech pani zrobi dla mnie chociaż to.
1: No, myślę, że nie byłoby w tym nic złego.
2: Właśnie. Proszę sprawdzić. A tylko ostrożnie, żeby nie usłyszeli.

0: Tak?
1: Można?
0: Proszę. Zawsze jest pani tu mile widziana.
1: Otóż... przyznam się panu, że to, co pańska żona mówi, jest bardzo sugestywne. Tak dalece, że niemal jej uwierzyłam. Proszę, tu jest kartka. Dała mi ten numer, żebym zadzwoniła do Seattle.
0: Więc czemu pani tego nie zrobiła?
1: No, pomyślałam, że to nie byłoby lojalne wobec pana.
0: Nie, ależ to nie ma znaczenia. Jennifer, jak pani powiedziałem, mieszka w Meksyku. Nigdy nie była w Seattle. To jakiś wymyślony numer, ale oczywiście najlepiej to sprawdzić samej, proszę. To jest telefon.
1: Ależ nie, ja przecież mam do pana pełne zaufanie.
0: Będzie się pani jednak lepiej czuła, sprawdziwszy to sama. No bardzo proszę, niech pani zadzwoni.

0: Seattle.
1: Poproszę numer 691-253.
0: Chwileczkę. Oj, w naszym mieście nie ma takiego numeru, proszę pani.
1: Powiedziała mi dziecinko, że nie ma takiego numeru. Słyszałam na własne uszy.
2: Ależ jest! Jest to numer mojego domu. Przekazując go, musiała się pani pomylić, albo ktoś panią oszukał.
1: Spokój, spokój się maleńkę i odpocznij. Nie nabijaj sobie tej ślicznej główki głupstwami, bo inaczej nigdy nie opuścisz tego pokoju.
2: I tak go nie opuszczę. Żywa. Myśli pani, że o tym nie wiem?
1: Cicho, bardzo nie lubię, kiedy moi pacjenci mówią o śmierci. Być może, że jestem przesądna. Pani McMurphy też stale paplała o śmierci. Wcale się to dobrze nie skończyło.
2: Jaka pani McMurphy?
1: Nic ważnego. To była moja ostatnia pacjentka.
3: Nie mam dobrych przeczuć, panie Deacon. Jej obsesja stale się nasila. Chyba popełnił pan błąd, sprowadzając ją do domu.
4: Człowiek zawsze wierzy w cuda.
3: Samo życie jest cudem.
4: Tak, ale krótkim.
3: Czy mogę coś spytać? Jeżeli nie będzie żadnej poprawy, czy będzie ją pan trzymał w domu w nieskończoność?
4: Droga panna Lampkin, wolałbym ją raczej widzieć umarłą, niż zamkniętą w domu dla obłąkanych. Mówię poważnie. Tego rodzaju życie jest gorsze niż śmierć.
3: Życie jest największą wartością, nawet tego rodzaju.
4: Zgadzam się, ale tylko teoretycznie. Aha, mam do pani pretensje. Wynajmowałem panią po to, aby pani pilnowała mojej żony w dzień i w nocy. Wczoraj, kiedy poszła pani myszkować w lodówce, Jane o mało nie wymknęła się z pokoju.
3: No przecież muszę mieć chwilę wytchnienia.
4: Owszem, ale proszę wtedy zamykać drzwi na klucz. Gdyby nie Jenkins, mogłoby się to źle skończyć.
3: A cóż stałoby się złego, gdyby nawet wyszła do ogrodu?
4: Proszę nie rezonować, panno Lampkin! Sama pani zauważyła, że płacę wystarczająco dużo, aby zrekompensować pani drobne niedogodności. Czyżby pani chciała stracić tę pensję? W całości?
3: Powinnam była zawsze chodzić do kuchni po ciemku. Przynajmniej ten szpicel by mnie nie zobaczył. Zdaje się, że dziś są w lodówce te cudowne brzoskwinie osmażane w cukrze.
5: Jak będzie? Z czym, Jackie? To z czym?
3: No. Czyżby to mój pryncypał? I ten niby ogrodnik Jenkins?
5: Niech się to nie podoba.
3: O czym tak rozmawiają w nocy w gabinecie?
6: Zrobimy to tak, jak powiedziałem.
5: A im dłużej czekamy, tym więcej jest szans, że tamci nas odnajdą.
6: Nikt nas nie znajdzie. Grajcie o 500 000, rozumiesz? Nie należy dać się ponosić nerwom, durniu.
5: Podoba mi się ta pielęgniarka, wtykająca we wszystko nos.
6: Ty się o nią nie martw. Jest chciwa jak arabski kupiec. I za nic nie chce stracić dobrej posady. A poza tym ją trochę postraszyłem.
5: A jeśli się dowie, kim jesteśmy?
6: W momencie, kiedy się dowie, to my już będziemy w połowie drogi do Rio de Janeiro.
5: Gdzie jest Ruth?
6: Ruth? Tam, gdzie trzeba. Przygotowuję ostatni etap.
3: Więc to trio.
6: Ona ma dużo mocniejsze nerwy.
3: Dobrze wiedzieć, gołąbeczki. Dobrze wiedzieć.
2: Więc nie pomoże mi pani Birdello.
3: Pomogę ci, dziecinko, wierz mi. Już niedługo bardzo skutecznie ci pomogę.
2: Słyszę samochód. Ktoś wyjeżdża?
3: A to ten ogrodnik, Jenkins. Ma ze sobą teczkę. Dobrze, leż teraz spokojnie, curuchno. Niestety muszę cię zamknąć na klucz, ale niedługo wrócę. Czekaj na mnie.
7: Kto tam?
2: To ja, Birdella.
7: Coś się stało?
2: Nic. Przyszłam na małą pogawędkę.
7: Nie teraz, panno Lampkin. Jestem zajęty.
2: A jeżeli pan jest zajęty, to będę się streszczać.
1: Otóż ta pani na górze wcale nie jest obłąkana, a poza tym nie jest pańską żoną.
4: O! A teraz pewnie pani powie, że za chwilę będzie tu policja, tak?
1: Niekoniecznie. Cóż, rozmawialiście wczoraj troszkę za głośno w gabinecie z tym ogrodnikiem. A to, czy zjawi się policja, czy nie, to zależy od pana.
4: Zawsze podejrzewałem, że jest pani kuta na cztery nogi, pan Lampkin, a teraz widzę, że jest pani także dużą ryzykantką.
1: Napisałam zeznanie i ukryłam je w bezpiecznym miejscu. Dołączyłam też pański rysopis, jak również pańskich wspólników, Rut i Żankista, oraz wasze odciski palców. Gdyby mi się coś stało, policja będzie je miała.
4: Florencja Nightingale zmienia się w birdelle szantażystkę.
1: Nie używajmy brzydkich słów, kochasiu. Ta pani na górze nie zna waszych twarzy, widziała tylko moją. Taki był pański plan, prawda? Tylko że wynagrodzenie strażniczki porwanej ofiary będzie dużo większe niż wynagrodzenie pielęgniarki.
4: No cóż, przyjmę pani warunki.
1: Ponadto pomogę panu pozbyć się naszej drogiej Jane.
4: Nie chcę maczać rąk we krwi. Oczywiście, pozostawienie jej przy życiu może być ryzykowne,
1: nie
4: ale...
1: Nie będzie krwi na niczyich rękach, kochasiu. Ja to robię inaczej.
4: Tak pani mówi, jakby już pani to robiła.
1: Wiele razy.
4: Kłamie pani.
1: Zabawna rzecz. Kiedy mnie pan angażował, sądziłam, że słyszał pan od jakiegoś zadowolonego krewnego o mojej metodzie działania.
4: Nie rozumiem. Niech pani to wyjaśni.
1: Teraz już mogę. Przecież jedziemy na jednym koniu, prawda? Czasami krewni, którzy mają w domu nieuleczalnie chorego, wynajmują pielęgniarkę, żeby dawała herbatkę i opiekę. A inni wynajmują mnie, żebym dawała pocałunki i chloroform.
4: Och. Niesłychany. Birdella płatna morderczyni. Prawdziwa powieść kryminalna.
1: Nie mówi się o tym powszechnie, ale byłby pan zaskoczony, ile wypadków śmierci z miłosierdzia zdarza się co roku w tym kraju.
4: Śmierci z miłosierdzia?
1: To taki umowny termin. Wie pan przecież, co mam na myśli. Ktoś to musi robić, prawda? Lekarze tego unikają, zbyt dużo ryzykują. O, ja tego nie uważam za zbrodnię. Czasem wyświadczamy tym nieszczęśliwcom największą przysługę, wyzwalając ich od cierpień.
4: Innymi słowy, jest pani potworem miłosierdzia.
1: Nie lubię takich określeń. Zdecydowałam się na to już wiele lat temu. Jeden z moich pracodawców, uroczy starszy dżentelmen, błagał mnie, aby skrócić agonię jego straszliwie cierpiącej żony. Uczyniłam to. I jakoś to się rozniosło. Nie uwierzyłby pan, ile miałam później zgłoszeń.
4: Wie pani co? Zaczynam pani wierzyć.
1: Bo to jest prawda.
4: Więc zabiłaby pani Jane?
1: Czemu nie?
4: No, w tym wypadku pani definicja śmierci z miłosierdzia nie bardzo by pasowała.
1: Miłosierdzie świadczy się czasem nie ofierze, ale jej krewnym, bo czasem to oni najwięcej muszą wycierpieć.
4: Z powodu chciwości i żądzy pieniędzy.
1: Motywy mnie nie obchodzą, tylko metoda.
4: Zawsze używa pani chloroformu?
1: On świetnie działa, kochasiu. Możesz mi wierzyć.
4: A nie boi się pani zbiegów okoliczności i skojarzeń? Dużo pani wykonała tych miłosiernych morderstw w naszej okolicy?
1: Konkretnie w tym mieście ani jednego, ale w okolicy tak.
4: W których stronach?
1: Na północ.
4: Ofiara była mężczyzną czy kobietą?
1: To jest niezdrowa ciekawość, kochasiu.
4: Inwestuję w tę sprawę $500,000, więc chcę być poinformowany i wiedzieć, z kim naprawdę mam do czynienia. Kochasiu.
1: To była kobieta. Satysfakcjonuje to pana?
4: A kto panią wynają? No, żeby ją wykończyć.
1: Kochający mężulek, młodszy od niej o prawie 20 lat.
4: A jego... No, też pani załatwiła?
1: Po co? Robię tylko to, za co mi płacą. Tak jak ty mi zapłacisz, kochasiu.
3: Teraz przejdźmy wreszcie do rzeczy. Kiedy ma być podjęty okup?
4: Dziś wieczorem w Scranton.
3: Nie tutaj?
4: Mój plan jest bardzo dobrze opracowany. Wyjeżdżamy stąd natychmiast, jak tylko wróci Junkvist.
3: Wasza trójka to dobre ptaszki. Chcieliście się ulotnić i po prostu zostawić mnie z nią tutaj. Nie dostałabym nawet umówionej zapłaty.
4: Proszę więc brać się do rzeczy. Ruszamy stąd za 20 minut.
3: Kochasiu, wystarczy mi tylko 5.

0: śpisz? Śpisz, gołąbeczko? To dobrze. To bardzo dobrze. W ten sposób o niczym nie będziesz wiedzieć. Zaśniesz po prostu jeszcze mocniej.
1: Tak!
0: Co? Co takiego? Żanki? Strut?
2: Właśnie.
0: A co wy tu wszyscy robicie?
3: Serwujemy pani modus operandi, panno Lampkin. Czas na odkrycie kart. Jestem porucznik Redigen z Wydziału Zabójstw. A kobieta, którą chciała pani zamordować, to Janet Harmon.
4: Tak. Jankwis i Ruth to moje dzieci, Roddy i Jennifer. A ja jestem siostrą ostatniej pani pacjentki, Edny McMurphy.
5: Przepraszam cię, mamo. Byłem ciągle przekonany, że twoje podejrzenia, że ciocia Edna została zamordowana, to zwykła fantazja.
2: No jednak to prawda.
4: Widzisz, Roddy? Dziękuję wam, kochani, że zgodziliście się razem ze mną odegrać tę komedię. To był jedyny sposób, żeby wykryć prawdę.
0: Pojęcia nie miałam, że ta stara miała siostrę.
4: To zerwała ze mną, kiedy powiedziałam jej, co myślę o jej małżeństwie z tym młodym łajdakiem.
3: No i co, panno Lampkin? Nie wydaje się pani, że udało nam się dziś zmniejszyć o jakiś procent statystykę śmierci z miłosierdzia?
6: W słuchowisku Donalda Olsona w przekładzie Ewy Szumańskiej i adaptacji Haliny Krzyżanowskiej wystąpili Anna Seniuk, Krystyna Królówna i Kazimierz Kaczor. Reżyserował Marek Kulesza.
7: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Zespół zadebiutował spektakularnie na ostatniej edycji Pisma Mówionego na Głos, jak ktoś nie wie co to było, niech sobie sprawdzi w Wikipedii, w roku 1992. W nobliwym wnętrzu zespół wykonał 4 piosenki dla nobliwej publiczności, wśród której byli nobliści, ówcześni, Miłosz Czesław, jak i przyszli, Szymborska Wisława. Oraz wielu artystów mniejszej rangi i nieco snobistyczna krakowska publiczność. Dla jednych ten występ nosił znamiona skandalu i prowokacji, dla innych Miłosz był zjawiskiem znanym, o wieloletniej i światowej tradycji. Od czasu debiutu zespół koncertuje jednak głównie dla audytorium o szerszym przekroju społecznym, obejmującym ciężko pracujących przedstawicieli klasy średniej i niższej, pracowników naukowych, młodzież studencką i licealną, rencistów, emerytów, ludzi sukcesu, jak i tych, co mają w życiu pod górkę. I do tego obu płci. Zespół wydał do tej pory 7 płyt długogrających. Ogród koncentracyjny, Cacy Cacy Flash Machine, Perły Przedwieprze, Złe Misie, Las Putas Melancholicas, Sromota oraz Wake Me Up Before You Fuck Me. Debiutancki album stał się dla wielu słuchaczy tak zwanym dziełem kultowym. W istocie zawiera on wiele piosenek, które stały się już evergreenami, na przykład Olifant, Nieprzysiadalność, Pogo, Opłuty, Przed Wyborami, Świerszcze. Niemniej należy przypomnieć, że pierwsza płyta spotkała się w kręgach krytycznych z nieufnym podejściem i początkowo wrzucano ją do przegródek pod tytułem Ciekawe Kuriozum, Interesująca Hybryda, Wybryk Artystyczny, Happening, Niepełnosprawne Dziwadło, Kobieta z Brodą, etc. Dzisiaj posłuchamy płyty z roku 1996 Cacy, Cacy Flash Machine. Oto utwory składające się na album. Pies. Chmurka. Opłuty 2. Pan Traktor. McDonald's. Anioł Trup. Henryk Kwiatek. Pera Rolo. Łabędzie. Przeproś. Bronek Baczkiewicz. Magnetyzm. Grzyb Robak. Korespondencja pośmiertna. I na koniec dwie gwiazdki. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.

dziewczynko, jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko,

Proszę na mnie nie patrzeć. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę. Pomyliłem się. To miasto jest wszędzie. To miasto nigdy nie będzie moje. Pomyliłem się.

trzecia warstwa kości. Czwarta warstwa dusza, a szlak

Tak przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. To był jedyny facet, z którym mógł to robić. Wracał do domu, zaparzał herbatę, a wtedy święty facet doń z obrazu schodził. I rozmawiali, Henryk Kwiatek mówił o wszystkim, co mu się zdarzyło tego dnia, a święty milczał i świętymi oczami na Henryka patrzył. Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. Bo z kim się miał przyjaźnić, no przecież nie z księdzem. Co raz do roku po kolędzie chodził. Bo z kim się miał przyjaźnić, przecież nie z listonoszem. Co raz na miesiąc mu rentę przynosił.

Henryk Kwiatek przyjaźnił się z gościem ze świętego obrazu. Któregoś dnia wrócił z miasta, zaparzył herbatę, a obraz szedł z obrazu i usiadł przy stole. A listonosz nie przyszedł i renty nie przyniósł. Następnego dnia także listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek co chwilę do swych drzwi podchodził. Minął tydzień czekania, listonosz nie przyszedł. Henryk Kwiatek do gościa z obrazu powiedział: ja dotychczas niczego nie chciałem od ciebie. Wiem doskonale, że ty możesz wiele. Ja do tej pory niczego nie chciałem, więc teraz o pożyczkę chciałbym cię poprosić.

Święty gość długo milczał i patrzył świętymi oczami na Henryka, Henryk kwiatek znowu poprosił o pożyczkę, gość palec uniósł, popatrzył na Henryka i powiedział: miłość.

moment, kiedy się zapalają jednocześnie wszystkie lampy uliczne w mieście. Moment, kiedy mówisz to niepojęte nie i nagle nie wiem, co z tym zrobić dalej. Umrzeć, wyjechać, nie zareagować. Moment w słońcu, gdy patrzę na ciebie z okna autobusu. Masz inną twarz niż w chwilach, kiedy wiesz, że patrzę. A teraz patrzysz w nic, w błyszczącą szybę, za którą niby jestem, już nie ja, nie ze mną, nie w ten sposób, nie tutaj. Może się wydarzyć wszystko, bo wszystko się wydarza. Wszystko określają trzy podstawowe pozycje. Mężczyzna na kobiecie, kobieta na mężczyźnie, albo to, co teraz. Kobieta i mężczyzna przedzieleni światłem.

chaosie, aż muszę tuż po przewidzeniu kląć bezgłośnie, żeby

Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie w tobie. Przeproś, przeproś, przeproś.

wojną, na której poległem. I nie ma odwrotu. Przeproś! Przeproś! Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie. Ożywiam się tylko wtedy.

teraz. Odwróć się do ściany i zaśnij.

troska. Dzisiaj wiersz to strzelecki ruch. Okrzyk i rozkaz. Bagnet na broń. Bagnet

potrzeba chwila. Magnet na broń. Trzeba chwila.

co się wnosi, wynosi, to się psuje. To się oddaje do naprawy albo po prostu wyrzuca. To całe nasze życie wynoszone na strych lub do piwnicy. Tym wszystkim naprawdę rządzi ten prawowity właściciel.

robak. Grzyb robak, grzyb robak. La la la la la, grzyb robak.

grzyb robak, grzyb robak, grzyb robak. Jest tylko grzyb robak. La la la la la.

otóż w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny. Istniał świat, a to rozprasza. Ja budziłem się i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, piłem wino i grałem w ludzkie gry. Jeździłem koleją i pozowałem do zdjęć. Rozproszyłem się.

0: ciebie miałam pory roku, zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie. Wybacz.
1: I teraz będzie wszystko.

spłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej. Wybacz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bee birding jest to praktyka polega.